0: Jak to mówią bracia Golec, oni nie grają na instrumentach dętych, oni pierdzą po prostu w te dęte instrumenty. I tymi dźwiękami was właśnie budzimy w Radiu Złote Przeboje. Słoneczna Brygada w składzie Dorota Wardecka.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachi.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Tworkiewicz. Spoglądamy na zegary. Za krótką chwilę zaprosimy was na wiadomości o 6.
4: Autopromocja.
5: Wakacyjny dzień.
6: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
0: W Radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
0: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
5: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
4: Autopromocja.
0: 18 sierpnia mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest wtorek, jest punktualnie 6. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wrócili do Polski. Straty po nawałnicach na południu kraju. Nie żyje Jan Frycz, aktor, zmarł w wieku 72 lat. 21 lżej rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło wieczorem do Polski. Specjalny rządowy samolot wylądował w podrzeszowskiej Jasionce. Jak mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
7: 5 osób zostało przewiezionych do szpitali celem dalszego leczenia, dalszej hospitalizacji. 16 osób na tym etapie nie wymaga hospitalizacji.
1: Większość pasażerów rodziny zabrały z lotniska do domów. W węgierskich szpitalach nadal jest 18 osób. O ich transporcie do Polski będą decydować lekarze. Straty po burzach i ulewach na południu Polski. W gminie Głuchołazy wylał potok, Bodzanów został podtopiony. Straty są w tych samych miejscach, w których trwa odbudowa po powodzi sprzed 2 lat.
8: W miejscach, gdzie jest robiona kanalizacja deszczowa, czyli przy tym słynnym moście na drodze krajowej, i wylał potok Bodzanowski w miejscowości Bodzanów.
1: Mówi burmistrz gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz. W ciągu niespełna pół godziny spadło tu wczoraj blisko 40 litrów wody na metr kwadratowy.
5: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Dziś ceny maksymalne paliw takie same jak wczoraj. Rządowy pakiet CPN obowiązuje właśnie od wczoraj, a jak przewiduje Grzegorz Maziak z epetrol.pl, nie zatrzyma to podwyżek.
9: Nie ma zbyt wiele elementów, które mogłyby dawać nadzieję kierowcom na niższe ceny, więc spodziewamy się, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany.
1: Program CPN obowiązuje do końca sierpnia. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z filmów Wielki Szu, Nigdy w życiu, Pestka, Pręgi i serialu Ślepnąc od świateł. Tak wspomina kolegę Jan Englert.
10: Był niecodziennym aktorem, niezwykłym aktorem. Aktorem, który wypełniał przestrzeń, nie zżerał rzeczywistości, stwarzał ją. Aktorem, który inspirował.
1: Jan Frycz miał 72 lata. Maja Chwalińska przegrała z rosyjską tenisistką Dianą Schneider i odpadła w trzeciej rundzie turnieju w Cincinnati. Wcześniej z turniejem pożegnały się Magdalena Fręch i Magdalinet. W turnieju pozostaje broniąca tytułu Iga Świątek.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
0: Zaglądamy na drogę numer 16, prowadzącą z Olsztyna w kierunku Mrogowa. Drogowcy pracują w 3 miejscach, kawałek za Barczewem. Bądźcie ostrożni.
11: Jeśli ruszycie drogą numer 65 z Białegostoku nad Biebrze, to traficie na plac budowy ekspresówki S19 i mnóstwo ograniczeń i utrudnień. Jedźcie powoli i podziwiajcie widoki.

0: Pogoda.
1: Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, pod wieczór nawet rozpogodzenia, ale będzie przelotnie padać, a na północnym wschodzie również lokalnie zagrzmi. Dziś chłodno, maksymalnie od 18 do 21 stopni.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry. Okropnie, okropnie zła poezja. Pojawi się u nas po szóstej, ale jest wyjątkowa okazja i potrzeba. Sami posłuchajcie za kilka minut.
2: A ponieważ bociany postanowiły już odlecieć, to po szóstej i my się zastanowimy, dokąd by tu jeszcze polecieć, póki mamy wakacje. To my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje, gramy wam kombi 4 po 6.

0: Liceum miała ksywkę wampir ze względu na charakterystyczne kły. Gwiazdą Celine Dion została troszkę później. We wtorkowy poranek, dzień dobry, mówi wam słoneczna brygada. Mamy dzisiaj 18 dzień sierpnia, no i czas zajrzeć do kalendarza.
1: A dzisiaj obchodzimy Dzień Ciasta Lodowego oraz Dzień Złej Poezji.
2: No i z tej okazji poprosiliśmy sztuczną inteligencję o napisanie wiersza i co z tego wyszło?
1: Ano wyszło coś takiego. We wtorek, o porze tak wczesnej, sen jeszcze był w głowie bezkresny. Budzik wrzeszczał, wstawaj, a ja, daj mi święty spokój, ajajaj. Bo poranek był wyjątkowo bezczelny.
3: Ajajajajaj, nie liryka, nie, to już koniec, tak?
1: No to już koniec. To
3: nie liryka, nie epika, ale za to prawdziwy dramat, dziękujemy. A jak pobudka we wtorek u państwa słuchaczy kochanych, czy też to jest dramat? 22, 4, 4 i 3, 0, to jest numer do nas. Zaczynamy apel poranny, wakacyjny, wtorkowy, dzwońcie. A my gramy Katrinę and the Waves na pobudkę 12 po 6.

0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: przychodu maj pachniała Saska Kępa, dzisiaj zapachniało jesienią, już palą chwasty w sadach, oj, ale my dalej gramy na to jak na lato. Maryla w radiu Złote Przeboje o 6.30. No i pytanie, kto już nie śpi we wtorek o tej wczesnej porze? 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Dzień dobry, smażam placki ziemniaczone z samego ranka. O poranku także piję kawę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia Złote Przeboje.
2: No dziękujemy, pozdrawiamy również. Prawdopodobnie słuchaczka narobiła smaku na placki ziemniaczane, nie tylko wszystkim prowadzącym, ale też słuchaczom.
0: Narobiła,
2: tak. I co to się będzie działo teraz? 22 4 4 3 0 to jest telefon dla spóźnionych na nasz poranny apel. Gdybyście chcieli do uczty dołączyć, zapraszamy, a teraz będzie Elton John, gdyż w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Jest minuta po 6:30.

0: 50 milionów, nawet ponad 50 milionów płyt ci panowie sprzedali, Daryl Hall i John Oates, licząc, że od jednej płyty mieli jednego dolara, 50 milionów dolarów. To jest taka kwota, którą da się w nadmorskich smażalniach przepuścić w jedne wakacje w Polsce, donosimy, gdyż byliśmy i sprawdzaliśmy. To jest Słoneczna Brygada Radia. Złote przeboje za 22 minuty, siódma.
1: Dzień dobry, podjąłem decyzję o zakończeniu współpracy z zespołem. Jacek Kawalec odchodzi z budki suflera, to jest news z ostatnich godzin. My, wasi starzy prowadzący, zatrzymaliśmy się na tym, jak to Krzysztof Cukowski był jednak frontmanem budki i dlatego właśnie w takim składzie zagramy wam za chwilę w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu poszukamy miejsc na urlop na ostatnią chwilę.
1: Sprawdzimy, jakie są ceny noclegów w Polsce.
2: I zobaczymy, jak sytuacja wygląda w zagranicznych kurortach.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień.

0: Schab wieprzowy bez kości 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Reklama.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Przerywamy na chwilę program, żeby podać informację z ostatniej chwili. Podobno słynny polski bocian Krutek wystartował już w stronę Hurgady na All Inclusive. No i w związku, mili państwo, z odlotem bocianów dzisiaj od rana wyobrażamy sobie, dokąd najchętniej byśmy właśnie my odlecieli niczym ten polski bocian. Ja z pewnością tam, gdzie jest tańsze paliwo.
2: Oj, tak, Dorota? Ja nie wiem, jak tam z paliwem, ale jest pięknie, ciepło i cudownie na Lazurowe Wybrzeże, taką okrężną drogą do Afryki.
3: Ja bym sobie na przykład na Islandię poleciał, bo tam jest ciepło, prawda?
4: Ciepło.
3: Tam są wulkany, tam są gejzery, tam jest
4: ciepło. Ciepło. Tak, tak, tak. Słuchajcie, ja bym skoczył do Włoch, no bo tam rybki nad morzem są tańsze niż pizza w Mielnie. A państwo słuchacze, kochani, dokąd najchętniej byście odlecieli niczym ten polski bocian? 22 4 4 3 0 albo adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy za najciekawszą destynację, jak to mówią w tych czasach. Obiecujemy wysłać do was złotą kawę Słonecznej Brygady. Dokąd najchętniej byśmy odlecieli, zwłaszcza, że trochę jesiennie się zrobiło za oknem, dokąd byśmy odlecieli niczym ten polski bocian? 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Shy Guy, Shy Guy. Jakże miło się tego słucha o poranku. Diana King w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 4 minuty zostały do 7, a my teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości i do studia meteo.
1: Nawałnice przeszły przez Polskę ostatnio. Gdzie strażacy mieli najwięcej pracy i kiedy ta sytuacja się wreszcie poprawi? O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Nie musisz nigdzie lecieć. Niedzielny relaks na wsi. Piknik na łące. Zwierzęta na wyciągnięcie ręki tuż obok twojego miasta. 23 sierpnia Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny na granicy Katowic i Chorzowa zaprasza do siebie. W chałupie zielarki aromatyczne napary i tajniki ziół. Przy wiatraku zboża i świeży chleb. Dla głodnych święto zup. Dla całej rodziny etnowarsztaty i sztuka lokalnych twórców. 23 sierpnia od 12. Zapraszamy na niedzielny chill out.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł.

0: 26. Zapraszamy do salonu MGMM Cars, Zabrze, ulica Wolności 153, www.mmcars.pl. Reklama.
1: Mamy godzinę 7, dzisiaj 18 sierpnia i to jest wtorek. Zapraszamy teraz na wiadomości radia Złote Przeboje, Dorota Wardecka.
2: Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech kierowca został przesłuchany. Ponad 1000 interwencji strażaków w związku z pogodą. Można zgłaszać studnie wykopane bez pozwolenia lub wcześniejszego zgłoszenia. Pierwsza grupa z poszkodowanymi w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech przyleciała wieczorem do Rzeszowa. Z Podkarpacia jest większość z 59 pasażerów autokaru. 12 osób zginęło w wypadku. Ilu rannych wróciło do kraju? O tym Marcin Starzec.
3: Na Podkarpacie wróciła grupa 21 osób, które brały udział w pielgrzymce do Meczugorje. Pięcioro z nich wymagało natychmiastowego transportu do szpitala. Reszta została odebrana przez swoich najbliższych, mówiła wojewoda Teresa Kubas-Hul.
4: Jeżeli w jakimś okresie czasu poczują się źle, szpital MSWiA jest przygotowany do tego, żeby przeprowadzić badania i jeżeli trzeba będzie wdrożyć proces leczenia.
3: Kolejni poszkodowani mają być przywożeni do Polski tylko wtedy, kiedy pozwoli im na to stan zdrowia.
2: I gdy na podróż zgodzą się węgierscy lekarze. Kierowca autokaru został przesłuchany przez węgierską prokuraturę. Nie złożył jeszcze wyjaśnień. Według wstępnych ustaleń węgierskich śledczych przyczyną wypadku mogło być zaśnięcie kierowcy podczas jazdy, w efekcie czego pojazd zjechał z autostrady i przywrócił się do rowu.
0: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: Ponad 1120 razy interweniowali strażacy wczoraj w związku z pogodą. Burze, ulewy i nawałnice przeszły głównie przez południe Polski. Najwięcej pracy strażacy mieli na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce.
5: W większości interwencje to dotyczyły usuwania wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji i pomieszczeń. Posiadamy informacje o dwóch osobach poszkodowanych.
2: Mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Graleca. Pogoda ma się poprawić w czwartek. Każdy, kto ma studnię, którą wykopał bez wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia wodnoprawnego, może zgłosić takie ujęcie i uniknąć kar za wcześniejsze niedopełnienie formalności. Obowiązuje od dziś abolicja, która potrwa do końca przyszłego roku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju tenisowego w Cincinnati. Broniąca tytułu Polka wygrała z Greczynką Marią Sakkari 4-6, 6-1, 6-1 i ćwierćfinał zagra z francuską Diane Paris. Maja Chwalińska w trzeciej rundzie turnieju w Cincinnati przegrała z Korei z rosyjską tenisistką Dianą Schneider 2-6, 6-7. Schneider zrewanżowała się Chwalińskiej za porażkę w półfinale Roland Garros. Na tym etapie turnieju odpadła też Magdalena Fręch po porażce z Jeleną Rybakiną 4-6, 6-7.
0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
2: Wtorek będzie pochmurny, choć z przejaśnieniami, a pod wieczór może się nawet rozpogodzić, ale będzie przelotnie padać na północnym wschodzie, również zagrzmi. Dziś na termometrach jedynie maksymalnie od 18 do 21 stopni.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
7: Porzucimy bikini, będzie fajnie, obiecujemy takie rzeczy już po 7.
1: A w wakacyjnym cyklu pogodowym dzisiaj trzy miejscowości o nazwach, których nie da się wymówić. To my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. 4 minuty po godzinie 7. Gramy wam Bonnie M, Rasputin. Gramy na to jak na lato.

0: Ależ my gramy. Wyrywamy was z łóżka takimi przebojami. Prawy do lewego, Kaja i Bregowicz w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 7:10 na zegarach. Wakacje. Wakacje powoli się kończą, ale jednak...
1: No już tak nie przesadzaj, dopiero 3/4 za nami.
0: No może. Ale a propos morza, to co w tym roku było modne na plażach?
1: Plażowiczki porzuciły bikini.
2: Co? Gdzie? Gdzie? Pokaż.
1: Porzuciły bikini na rzecz stylowych strojów jednoczęściowych. Tak donoszą znawcy mody. Zamiast tego właśnie postawiły na kostium o prostym kroju w kolorze białym, czarnym lub pastelowym.
2: Tu musimy dodać i chcielibyśmy bardzo dodać, że mężczyźni także tradycyjnie postawili na strój jednoczęściowy. Dziękujemy Państwu za uwagę. Gramy na to jak na lato, gdyż wakacje ciągle są. Bez przesady, no 3/4 wakacji za nami, ale w 1/4 ta szklanka jest ciągle pełna. To David

0: Najpierw był ten kawałek, a potem były Bęcki, proszę państwa. Kiedy Dariusz Tiger Michalczewski wychodził na ring. Zawsze przy piosence grupy Survivor Eye of the Tiger zagraliśmy. To jest radio Złote Przeboje i Słoneczna Brygada. Jest 19 minut po godzinie 7.
1: Dzień dobry wam mówimy w ten poranek. Jakże przyjemny. Za chwilę Lionel Richie, za chwilę Robert Palmer nam zaśpiewa, a potem się przeniesiemy do naszego wakacyjnego studia Meteo i zaprosimy was na wyjątkową prognozę pogody. To będzie pogodowe 3x3.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co
2: mega,
3: ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: tylko teraz. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Koleje Śląskie zasiliły swój tabor nowoczesnymi Impulsami 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 126 462 tysięcy złotych. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
3: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Reklama.

0: 3x3 o pogodzie.
1: Powstał ostatnio ranking najtrudniejszych nazw miejscowości w Polsce i to właśnie tam przejedziemy się w naszym wakacyjnym pogodowym cyklu.
2: Na początek wybieramy się do zamieszkiwanej przez 169 mieszkańców miejscowości Poźradło w Lubuskiem. Tam dzisiaj pochmurno, może popadać, a termometry pokażą maksymalnie 20 stopni.
3: No a teraz jedziemy na Podlasie do wsi Siemieniakowszczyzna. Tam na co dzień mieszkają 22 osoby, które nie mogą zapomnieć o parasolkach. Będzie tam padać, będzie też chłodno, bo termometry pokażą tylko 16 stopni.
1: No to czas na numer jeden rankingu najtrudniejszych nazw miejscowości w Polsce. No. Jazgarzewszczyzna na Mazowszu. Wow. Tutaj też pochmurno, maksymalnie do 19 stopni i może pokropić.
2: Podsumowując, chcieliśmy powiedzieć, że dzisiaj w Jazgarzewszczyźnie trzutka piegrzy drży na wietrze.
0: 3x3 o pogodzie.

0: Wow, szarem i razem, Malamu, tu chcieliśmy przypomnieć, że od Anki są zimne noce i poranki, a potem to tam wrzesień, październik i naprawdę przyjdą szare miraże, jak w piosence Manamu, kiedy nadejdzie listopad. Ale może nie wybiegajmy tak radośnie w optymistyczną przyszłość, pozostańmy tu i teraz. Słoneczna brygada za 22 minuty będzie 8.
1: Dzień dobry, za chwilę u nas idealne połączenie na te pory, na poranek, na śniadanie. Jeden brunet jak czarna kawa, drugi blondyn jak meczko do kawy, czyli Thomas Anders, Dieter Bohlen, Bradley Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
1: No, bo mają wszystko taniej.
0: A jeszcze jakiś?
1: Bo mają najlepszy wybór.
0: No i?
1: No i wszystko dostępne od hurtowych ilościach.
0: Ciekawe, co jeszcze?
1: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
2: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
6: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Bońcie.
1: W związku z odlotem bocianów, mamy lato, ale w związku z odlotem bocianów dzisiaj od rana wyobrażamy sobie, dokąd najchętniej byśmy odlecieli, niczym ten polski bocian. Numer do nas 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Cześć, słoneczna brygado. Mówicie, że bociek poleciał, no, to ja razem z nim bym poleciała. Ja za 2 tygodnie lecę na Złote Piaski.
3: Jedyne miejsce, gdzie bym chciał chyba odlecieć, to jest Bezlitna Wyspa, gdzie miałbym w końcu święty spokój.
4: No i to nie tylko słuchacz chyba. A państwo, słuchacze kochani, dokąd najchętniej byście odlecieli niczym ten polski bocian? 22 4 4 i 3 0 to telefon, także maila mamy poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą destynację obiecujemy wysłać wśród was złotą kawę słonecznej brygady. Dokąd najchętniej byśmy odlecieli niczym ten bocian? 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Czy ten zespół zmieści się do jednej taksówki? Wątpimy.
1: Nie,
0: wątpimy. To jest zespół, który podróżuje sporym busem, bo to rodzinna kapela Gypsy Kings. W radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato. 4:08. A propos podróżowania, to uwaga, mamy coś dla kierowców.
2: Właśnie zajrzymy na stację paliw, ale nie tylko my, bo okazuje się, że kierowcy z zagranicy też bardzo chętnie i to coraz chętniej będą przyjeżdżać na polskie stacje. To dlaczego o tym w wiadomościach radia Złote Przeboje o 8:00?
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Autopromocja.
4: Muzyka wskaże ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną. Już jutro po 10:00.
3: Autopromocja.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
6: Zapraszam, Paweł Fajdek.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: 5000 czy tylko 250 zł? Wybór jest prosty. Już 3 sierpnia rusza nowy nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń w województwie śląskim. Z dronedu.pl zdobędziesz europejskie uprawnienia pilota drona i zapłacisz zaledwie 250 zł. Podczas szkolenia nauczysz się wykonywać loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, tworzyć profesjonalne zdjęcia i filmy z drona oraz wykorzystywać drony w marketingu i promocji. Oferta skierowana do górników, studentów, osób bezrobotnych oraz mieszkańców województwa śląskiego. Wejdź na dronedu.pl i przygotuj się do naboru.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
10: Aha.
9: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC. Reklama.
2: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: 18 sierpnia w kalendarzu i to jest wtorek, jest 8. Dorota Wardecka przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Służby z Polski są już na miejscu wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w związku z nawałnicami. Polskie stacje mogą się spodziewać turystyki paliwowej. 21 osób poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróciło wieczorem do Polski specjalnym samolotem. 5 z nich trafiło do szpitali. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 18 rannych. A na Węgry pojechali już prokurator, policjanci i biegli sądowi z Podkarpacia. Prokuratura w Krośnie poprosiła węgierskie służby o zabezpieczenie i przekazanie całej dokumentacji, mówi rzeczniczka prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
5: W szczególności dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych. Dokumentacji medycznej pokrzywdzonych, którzy przeżyli katastrofę. Protokołów przesłuchania świadków.
4: Prokuratura zabezpieczyła dokumenty firmy przewozowej i biura turystycznego, które organizowały wyjazd. Burze, ulewy, grad i wichury przeszły przez Polskę. W związku z trudną pogodą strażacy interweniowali ponad 1100 razy. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
6: Najwięcej zgłoszeń pochodziło z województwa śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. W wielu miejscach ulewy doprowadziły do poważnych podtopień. Na przykład w opolskich Głuchołazach, gdzie ulewa zamieniła ulice w rwące potoki. Zaledwie 2 lata po poważnej powodzi. Na Górnym Śląsku prawdziwym problemem było gradobicie. Opady lodowych kul były na tyle intensywne, że miejscami region wyglądał jak po przejściu śnieżycy.
4: Nie żyje Jan Frycz. Aktor zmarł w wieku 72 lat. Tak wspomina go Jan Englert.
7: Był aktorem, który potrafił drażnić, ale drażnić artystycznie. Był osobowością, krótko mówiąc, teatralną.
4: Jan Frycz był przez lata związany ze scenami w Krakowie i Teatrem Narodowym w Warszawie. Znany z ról w wielu filmach. 6-krotnie był laureatem Orłów.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Ceny paliw dziś takie jak wczoraj. 95 po 6,41. Olej napędowy za 7,37 zł za litr. Kierowcy płacą mniej w efekcie rządowego programu CPN i będą do nas przyjeżdżali kierowcy z zagranicy, uważa analityk XTB Michał Stajniak.
8: Różnice cenowe pomiędzy innymi krajami i naszym jest dosyć duża, więc to może spowodować, że jednak ta turystyka paliwowa będzie w nieco zwiększonym stopniu.
4: A rządowy program obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca sierpnia.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Pod wieczór może się wypogodzić, ale po drodze w ciągu dnia będzie przelotnie padać, a na północnym wschodzie możliwe również burze. Na termometrach dziś maksymalnie tylko od 18 do 21 stopni.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Jeden Robert cudów nie zdziałał, ale znamy imię, które rozwiąże kłopot z polską piłką kopaną. Po ósmej poznacie jej wy.
2: A za najlepszy pomysł, dokąd odlecieć niczym bocian, po ósmej wręczymy też złotą kawę naszego porannego programu. W pas skłania się wam Słoneczna Brygada Radia Złote Przewoje. Gramy ATC 4 po ósmej.

0: kochani, trener został dziadkiem.
1: O.
0: Słyszeliście? Poważnie, poważnie. Już tłumaczymy. Który to trener?
2: Trener reprezentacji Polski, Jan Urban, został dziadkiem. Syn Piotr Urban przekazał, że wspólnie ze swoją partnerką doczekał się narodzin syna, który dostał na imię Liam. Po Liamie Szczęsnym jest to już drugi Liam w polskiej sportowej rodzinie.
1: Być może to jest przyszłość naszej kadry. Kiedyś Kazimierz, Włodzimierz, Zbigniew, a być może w przyszłości dwóch Liamów będzie biegać po murawie. Teraz pani Małgorzata będzie śpiewać z dawnym składem Lombardu w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 11 po 8.

0: nieodzowny kapelusik na głowie. No i całkiem dobry angielski, jak na Włocha. Savage, Only You w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato we wtorkowy poranek 19 po 8.
1: Savage, mówisz i masz, chciałoby się powiedzieć. Kochani, czekając na poprawę pogody i kolejny weekend wakacyjny, zagramy wokalistkę, która absolutnie kojarzy się z imprezami, z plażą, z latem, z szaleństwem. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. I to już za kilka chwil w Radiu Złote Przeboje. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Robisz?
1: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
3: dalej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: Cii, to nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: 10 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.

0: lato. Dzwońcie.
1: W związku z odlotem bocianów, który nie chcieliśmy tego głośno mówić, ale właśnie się zaczął. Dzisiaj od rana wyobrażaliśmy sobie, dokąd najchętniej byśmy sami odlecieli niczym ten polski bocian. I czas na podsumowanie.
2: Ja jako bocian nie musiałbym daleko odlatywać. Wystarczyłby jakiś taki spokój, cisza, drewniany domek nad jeziorem, gdzie nikogo wokół nie ma, sama przyroda.
3: A ja też bym chciała mieć w głowie taki kompas, jak mają bociany, które prowadzą cię podświadomie do miejsc, które znasz, które kochasz, w których czujesz się wolny i swobodny i w których możesz naładować baterię na kolejny trudny rok.
4: Ja bym chciała polecieć do ciepłych krajów razem z bocianem, ale tam, gdzie by było, nie było mrozu i był ekspres do kawy i oczywiście złote przeboje. Tylko złote przeboje.
5: No, oczywiście. I za ten ostatni głos, czyli za te tak zwane klasyczne wzięcie nas pod włos, wysyłamy pocztą lotniczą złotą kawę słonecznej brygady. A jutro?
1: A jutro wystąpi u nas największa kuchenna herezja, jaką podpatrzyłeś u innych. Czyli na przykład co?
6: Na przykład placki ziemniaczane z cukrem.
0: Mamy lato. Cońcie.

0: tak? No tak, proszę Państwa, to jest ten czas, kiedy kardigany, czyli swetry bez kołnierza zapinane na guziki albo zamki, wracają do łask. The Cardigans w porze odlotu bocianów w radiu Złote Przeboje. To my, Słoneczna Brygada, wakacje ciągle trwają. Bez żartów, za 19.09.
1: A za chwilę Robbie Williams, który w miniony weekend zaśpiewał w Polsce i nawet wspominał w czasie koncertu miłe chwile z jednym ze swoich fanów w latach 90. Te miłe chwile się odbywały. Od tego czasu sporo się zmieniło, fan zapuścił brodę, a Robbie dalej robi to, co robi, czyli śpiewa i za chwilę zaśpiewa w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
1: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
3: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
7: Zapraszam, Natalia Bukowiecka.
8: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
11: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
16: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
18: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
0: Reklama.

0: po mapie.
1: No bez czego nie może się odbyć wakacyjna podróż? Bez czego? Oczywiście bez zestawu przebojowego podróżnika. No, tak. A taki ma dla was Radio Złote Przeboje. Kochani, możecie zgarnąć butelkę filtrującą, podróżną poduszkę, no i wszystko spakowane do pięknej torby. Taki zestaw do zdobycia w naszej wakacyjnej zabawie. Wystarczy uważnie słuchać Radia Złote Przeboje.
2: Jutro po 10:00 na naszej antenie zaczną się pojawiać wskazówki dotyczące piosenki, które w tytule ma ukryte jakieś miejsce. Może to być miasto, może to być państwo, albo nawet kontynent. Może na przykład stacja Warszawa Lady Punk, albo Kult i piosenka pod tytułem Polska.
1: Tak, uważnie słuchajcie Radia Złote Przeboje. Czekajcie na podpowiedzi dotyczące konkursowej piosenki. Zgłoście się do zabawy, no i zawalczcie o zestaw przebojowego wakacyjnego podróżnika.

0: If I Was Miciur w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Za 4 minuty 9. Nie pomoże mydło, ani malowidło, ani studnia wody, jak nie ma urody. W polskiej tradycji jest kilka przysłów i powiedzonych ze słowem studnia.
1: Tak, kolejne. I akurat to jest słowo kluczowe, bo właśnie studnia będzie tematem wiadomości.
0: Bez dna.
1: Studia bez dna, może się to tak okazać. Niezalegalizowanych ujęć wody może być całkiem sporo, a kto właśnie ma taką studnię bez tej wymaganej zgody, to może to bezkarnie w pewnym sensie zgłosić, a jak to możliwe. O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 9:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Przyjedź po warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. I na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. I na aaaauto.pl.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
14: Reklama.
15: W kalendarzu mamy 18 sierpnia, to jest wtorek, jest 9. Wiadomości Radia Złote Przeboje przedstawi Dorota Wardecka.
16: 18 rannych w wypadku autokaru pozostaje w węgierskich szpitalach. Kto ma studnię bez wymaganej zgody, może to zgłosić, unikając kary. Nie było zmowy cenowej, UOKiK wziął ceny skupu wiśni pod lupę. Decyzja o tym, kiedy ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wrócą do Polski, zależy od tego, w jakim będą stanie. Wieczorem do kraju przyleciało 21 osób. W węgierskich szpitalach pozostaje 18 rannych, 8 z ciężkimi obrażeniami. Przebywa w Miszkolcu, mówi Michał Hampel z Polskiego Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej.
17: Trzech z tych pacjentów jest w stanie bardzo poważnym. Ciężkim to kompletnie, że tak powiem, nie jest możliwy ich transport w chwili obecnej. Kolejnych dwóch pacjentów jest w stanie poważnym, a pozostała trójka, ich transport jest planowany w najbliższych dniach.
16: Przyczyny tragicznego wypadku, w którym zginęło 12 osób, równolegle wyjaśniają węgierska i polska prokuratura. Każdy, kto ma studnię, którą wykopał bez wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia wodnoprawnego, może zgłosić takie ujęcie i uniknąć kar za wcześniejsze niedopełnienie formalności. Więcej o tym Tomasz Węskę.
18: W myśl prawa studnie do głębokości 30 metrów, z których czerpie się nie więcej niż 5 metrów sześciennych wody dziennie na własny użytek, podlegają zgłoszeniu. Po przekroczeniu tej głębokości lub przy większym poborze wody lub na inne cele, konieczne jest już pozwolenie wodnoprawne. Tajemnicą Poliszynela jest to, że w Polsce kopie się studnie na potęgę, by korzystać z wody do celów rolniczych. Obowiązująca abolicja to szansa, by zacząć działać zgodnie z prawem, bez ponoszenia konsekwencji. Szef Wód Polskich Mateusz Balcerowicz zapewnia, że wystarczy oświadczenie o głębokości ujęcia i poborze wody.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
16: Nie doszło do zmowy cenowej przedsiębiorców na rynku wiśni, informuje UOKiK. Urząd sprawdził, jaki był powód nawet 40% spadków cen skupu. Zdaniem urzędu to sezonowy wzrost podaży i niska jakość owoców spowodowana przez pogodę.
14: I trzeba także zaznaczyć, że zeszły rok był rekordowo wysoki. Sytuacja powraca do tej, którą mieliśmy do czynienia wcześniej.
16: Mówi Bartosz Klimczuk z UOKiK-u. Wars czeka na prawie 40 nowych wagonów restauracyjnych. Połowa z nich będzie jeździła po torach już na początku nowego roku, podkreśla Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
19: Ten design będzie taki bardziej ciepły, nowoczesny. Ma też być wygodny dla pasażerów, ma być lepiej wyciszony. Mają te wagony być też dawać więcej miejsca.
16: A starsze wagony będą systematycznie modernizowane. Intercity planuje też zwiększyć liczbę pociągów z wagonami restauracyjnymi.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek gra dalej dla Maji Chwalińskiej i Magdaleny Frank. To koniec. Tylko nasza najlepsza tenisistka awansowała do 1/8 finału turnieju w Cincinnati. Wygrała w 3 setach z Marią Sakkari. Swoje mecze długie i przerywane przez deszcz w 2 setach przegrały Maja Chwalińska i Magdalena Frank, odpowiednio z Dianą Schneider i Jeleną Rybakiną. Dwukrotny medalista Mistrzostw Świata Ernest John Obiena wygrał konkurs skoku o tyczce Memoriału Szewińskiej, Komara i Ślusarskiego w Międzyzdrojach. Filipińczyk wynikiem 5,91 ustanowił też rekord meetingu.
4: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
4: Pogoda.
16: Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Pod wieczór może się wypogodzić, ale w ciągu dnia będzie przelotnie padać deszcz. Na północnym wschodzie może też zagrzmieć. Na termometrach maksymalnie od 18 do 21 stopni.
4: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
21: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
4: Słoneczna brygada w Radiu Złote Przeboje.
22: Mimo że za oknem owiane chmury i nie ma szału na termometrach, to my gramy na to jak na lato.
15: Jeszcze jak! Jeszcze będzie przepięknie, kochani. Gramy teraz Des Ileles, Voyage, Voyage, czyli zabieramy was w cudowną muzyczną podróż. Niespełna 5 minut po 9. Wtorek mamy dzisiaj.

0: dziura na koncie, ubytek całkowity, waluty, a nawet co gorsza debet, to takie straszne słowo. To mniej więcej oznacza luka, o której śpiewała Susan Vega, a zwłaszcza oznacza w ostatniej ćwiartce wakacji. My w Radiu Złote Przyboje, tak czy inaczej, gramy na to jak na lato, jest 12 minut po 9.
1: A za chwilę zagra zespół, który zaczynał w czasach, gdy w Polsce to kosynierzy, sarmaci, warcholstwo panowało, a oni grają nieprzerwanie, co ciekawe, do dzisiaj. Zespół Earth, Wind & Fire są w trasie koncertowej, no i tego lata, zaczynając, a kończąc jesienią, zagrali i jeszcze zagrają jakieś 30 wspólnych koncertów z Lionelem Richiem. U nas przebój Boogie Wonderland. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 12 po 9.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu poszukamy miejsc na urlop na ostatnią chwilę.
1: Sprawdzimy, jakie są ceny noclegów w Polsce.
0: I zobaczymy, jak sytuacja wygląda w zagranicznych kurortach.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: królowa hip-hop soul. Wiedzieliście, że taka persona istnieje? Mało tego, śpiewała dla was w radiu Złote Przeboje Mary J. Blige. Zapracowała na ten szlachetny tytuł na początku lat 90. Nagrała swoją pierwszą płytę i to był szok, bo jak się okazało, udało się połączyć takie hip-hopowe, twarde brzmienie z fantastycznym, solowym wokalem. Brzmi doskonale, zwłaszcza w wakacje, no a my gramy na to jak na lato.
1: O tak, a za chwilę Madonna zagra Frozen. W lipcu tego roku odszedł William Orbit, producent tego przeboju. We wspomnieniach William opowiadał o tym, jak cała aranżacja znajdowała się w komputerze Amiga, a Madonna miała bojowe zadanie, czyli naciskanie spacji na tym archaicznym komputerze. No to my też teraz naciskamy guzik start i słuchamy i wspominamy producenta Williama Orbita, śpiewa Madonna, Frozen w radiu Złote Przeboje.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Tu w Media Expert dalej masz.
8: Boli. Spędzi.
9: Piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Po torach województwa śląskiego jeżdżą już nowoczesne Impulsy 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu w kwocie 126 462 tysięcy złotych zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.

0: 15 szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Halo, kto mówi?
2: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
1: Dofinansowanie?
2: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
1: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
2: Termowizji, modeli 3D, ortofotomap i poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
1: Gdzie się zapisać?
2: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
1: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: To była grupa Art Company i Siuzana. W radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato, nie zważając na to, że czas ucieka, gdyż wakacje ciągle są. A my będziemy budzili jutro kolejny wakacyjny dzień i już teraz zapraszamy. Dziękujemy.
1: Do usłyszenia do jutra, mówi wam Słoneczna Brygada w składzie Dorota Wardecka.
2: Dziękuję.
1: Piotr Jaworski.
0: Dzięki.
1: Piotr Jachim.
0: Dziękuję.
1: Tomek Florkiewicz, a teraz w programie wakacyjnym Gosia Kościelniak.
2: Ach, te głosy, wszystkie piękne. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszy poranek. Za chwileczkę będziemy już sobie oficjalnie wchodzić we wtorkowe przedpołudnie. A witamy się wielkim przebojem z 95 roku ONA w Radiu Złote.

0: Bob Marley i Could You Be Loved. Za 3 minuty będzie godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 10. No a potem już zaczniemy muzyczne nasze przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje. Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Nie musisz nigdzie lecieć. Niedzielny relaks na wsi. Piknik na łące. Zwierzęta na wyciągnięcie ręki tuż obok twojego miasta. 23 sierpnia Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny na granicy Katowic i Chorzowa zaprasza do siebie. W chałupie zielarki aromatyczne napary i tajniki ziół. Przy wiatraku zboża i świeży chleb. Dla głodnych święto zup. Dla całej rodziny etnowarsztaty i sztuka lokalnych twórców. 23 sierpnia od 12. Zapraszamy na niedzielny chill out.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
0: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Reklama.
8: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przeboje.
9: Wielkie sprzątanie po burzach i gradobiciu. Dane wykradzione MyDoktor nie wyciekły do sieci, zapewnia resort cyfryzacji. Iga Świątek nadal ma szansę na wygranie turnieju w Cincinnati. Marcin Krzamiński. Wielkie sprzątanie po burzach i gradobiciu. Minionej doby strażacy interweniowali w całym kraju ponad 1100 razy. Najwięcej pracy mieli na południu, między innymi na Śląsku. Tam interwencji było blisko 300.
10: Na skutek silnego wiatru uszkodzone zostały 22 dachy.
9: Mówi brygadier Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach. Na Śląsku padał grad. Kule miały nawet 5-centymetrowe średnice. Generalnie jednak służby wzywane były głównie do połamanych drzew. W Chorzowie prezydent miasta Szymon Michałek osobiście natomiast udrażniał odpływy.
11: Liście gałęzie po prostu zablokowały odpływy.
9: Dodam, że w wyniku nawałnic poszkodowane zostały dwie osoby w Małopolsce, o czym informowali strażacy. A dziś w całym kraju nadal można się spodziewać deszczu, a miejscami też burz. Dane, które zostały wykradzione w firmie MyDoktor, nie wyciekły do internetu i nie krążą po darknecie. Tak wynika z najnowszych ustaleń służb, informuje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
12: Dane, które zostały wykradzione w firmie MyDoktor, cały czas według informacji naszych służb znajdują się w posiadaniu jedynie atakującego. W tej chwili dane, które mogły zostać przedmiotem tego ataku, są zabezpieczane również przez policję. Służby cały czas pracują, żeby nie doszło do tego negatywnego scenariusza.
9: A chodzi o dane 19 milionów Polaków. Hakerzy, przypomnę, zażądali okupu, ale ze strony rządu padła zapowiedź, że do tego nie dojdzie. W Polsce może działać nawet kilkanaście tysięcy niezgłoszonych studni. Szacują Wody Polskie. Od wczoraj dzięki abolicji można zgłosić dotąd niezalegalizowane ujęcia. A to ma poprawić wiedzę państwa na temat rzeczywistego zużycia wody, mówi Filip Szatanik z Wód Polskich.
13: Woda to jest dzisiaj szczególnie cenny, drogocenny nawet nawet zasób, do którego wszyscy musimy podchodzić odpowiednim szacunkiem. Widzimy, co się dzieje, my jesteśmy w stanie suszy hydrologicznej.
9: A kara za niezgłoszenie studni lub jej użytkowanie bez pozwolenia może sięgać nawet miliona złotych. Sport. Iga Świątek nadal ma szansę na wygranie turnieju tenisowego w Cincinnati. Nasza najlepsza tenisistka awansowała do 1/8 finału. Z turniejem niestety pożegnały się Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Przemysław Pozowski.
14: Świątek prawo gra ćwierćfinał turnieju, w którym broni tytuł. Udało zwycięstwo nad Marią Sakkari w trzech setach, z których pierwszego wygrała Greczynka. Analizowała Świątek w pomaczowym wywiadzie na korcie transmitowanym przez Canal Plus Sport.
15: Honestly, I felt like I was playing quite good enough
14: Szczerze, czułam, że w pierwszym secie grałam całkiem dobrze. Może trochę brakowało mi precyzji i grałam za bardzo na nią, co wykorzystywała. No i grała szybciej i głębiej niż ja. Później starałam się to zmienić i bardziej na nią naciskać, by nie miała tylu szans, więc cieszę się, że w drugim secie to zadziałało, a ona zaczęła popełniać błędy. Ja poczułam wtedy, że to moment, by ją docisnąć.
9: O ćwierćfinał Świątek zagra jutro z francuską Diane Parry.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Pogoda.
17: Dziś umiarkowane lub duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie, na wschodzie i północnym wschodzie, a także na Pomorzu mogą się pojawić burze. 16 stopni na wschodzie i Podhalu, 19-20 na większości obszaru Polski.
16: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
17: Za nami tydzień upału, gorących dni, przed nami no raczej kilka dni deszczowych, a co my na to? Gramy na to jak na lato. Lato to jest stan umysłu i wakacje też. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz. Samba!

ma pod sobą konie, osły, świnie, kurczaki, psy i to są jego kumple. Aleksander Korecki, muzyk elektrycznych gitar, natomiast Tomasz Grochowalski, drugi muzyk tegoż zespołu kultowego, mówił: wybieram się na Puchar Świata w rajdach na orientację. Brakuje mi tylko wpisowego. No, jeśli chodzi o Kubę Sienkiewicza, wiadomo, lubi i leczenie, i granie, bo jest dwuzawodowcem i żadnej z tych dziedzin obiecał nie zostawić, bo nie umie tego zrobić. Lekarz i tekściarz, i wokalista. No tak, elektryczne gitary, fenomen, piosenka, którą wszyscy znamy na pamięć. Przed nami Radio Złote Przyboje i

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
9: Lidl, to się opłaca.

Genesis w latach 80. fenomen tego genialnego zespołu polegał na tym, że grupa z takiego trudnego, niszowego rocka progresywnego zmieniła swoją muzykę na pop rock. Trójka muzyków, Phil Collins, Tony Banks i Mike Rutherford, podbiła światowe listy przebojów i wyprzedawała wielkie stadiony, no i pobiła rekordy sprzedaży płyt. A kto by na początku istnienia zespołu pomyślał? Wiadomo, że Phil Collins, wokalista i perkusista, nadał grupie nowy, taki energetyczny rytm, no i wizerunek zwykłego, sympatycznego człowieka. A jak on śpiewa? Koma, Lambada, rok 89, tym razem jest 10:30, gramy na to jak na lata w Radiu Złote Przeboje.

0: Wieprzowy bez kości 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
2: Zapraszam, Piotr Lisek.
3: Mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
8: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
9: masz. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Katowicach i Zabrzu lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Katowicach i Zabrzu.
10: Miasto Zakopane zaprasza na 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Taniec, muzyka i autentyczna kultura górskich społeczności z całego świata. Od 21 do 27 sierpnia na Dolnej Równi Krupowej. Więcej na festiwale.zakopane.pl. Zapraszają partner główny wydarzenia Województwo Małopolskie oraz partner strategiczny Tauron.
11: Tymczasem w salonie Filman.
12: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
13: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
11: Regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami oraz listę salonów znajdziesz na filman.pl.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
15: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.

0: Całe wakacje, w każdy poniedziałek, każdy z bawiących się z nami ma szansę, żeby zabrać złote na wakacje. Nawet 1000 złotych i to się udaje, no ale to już zależy od Was. Podczas naszej zabawy na antenie wszystko się wyjaśnia. A zgłosić się do naszej zabawy możecie na stronie złoteprzeboje.pl. Zabierz złote na wakacje. Wczoraj było tak.
1: Pytanie numer 2. Boskie Buenos to piosenka zespołu Various Monks. Prawda czy fałsz?
2: Prawda.
1: A okazało, że to jednak Madam, a nie Marius Banks.
3: Może
4: sobie przeliczyć dnióweczka na przykład 400, albo o, dniówka 200, to dwie dnióweczki, 2 dni na plaży, na ręczniczku będzie pierwszy.
1: Brawo,
4: kochany, gratulacje.
1: Radek z Żagania. 400 i pamiątkowy ręcznik i gratulujemy i dziękujemy za twój udział.
0: Za 12 minut będzie godzina 11.

0: Za 4 minuty będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata przed nami, tylko sprawdzone. Już za 4 minuty o 11 sprawdzimy prognozę pogody, a potem wracamy do muzyki, gramy na to jak na lato w Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
13: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
14: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
15: Końca dobiega identyfikacja zwłok ofiar wypadku na Węgrzech. Hydrologiczne zagrożenie w 5 województwach, powiemy gdzie. Donald Trump z bardzo niskim poparciem Amerykanów. Marcin Krzemiński. Spodziewamy się, że dziś zakończy się identyfikacja ofiar wypadku na Węgrzech, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Po tych czynnościach ma się rozpocząć proces sprowadzania zwłok do Polski. Autokarem jechało w sumie 59 osób, zginęło 12. Wczoraj wieczorem na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wylądował samolot z pierwszą grupą poszkodowanych. Do kraju wróciło 21 osób, 5 z nich jest nadal hospitalizowanych. Kierowca, który w momencie wypadku prowadził autobus, został zatrzymany przez policję, która planuje postawić go dziś przed sądem. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że zasnął w trakcie jazdy. Do dzisiejszego popołudnia obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne dla 5 województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Od wczoraj przez Polskę przechodzi silny front, który przyniósł ze sobą ochłodzenie. Ulewy i grad spowodowały sporo zniszczeń. Strażacy interweniowali ponad 1100 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
16: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie śląskim, dolnośląskim, łódzkim oraz małopolskim. W większości interwencje to dotyczyły usuwania wiatrołomów, wypompowywania wody z zalanych posesji i pomieszczeń. Posiadamy informacje o 2 osobach poszkodowanych w województwie małopolskim.
15: Ulewy i burz przeszły wieczorem i w nocy także nad Mazowszem i Warszawą. Strażacy na bieżąco usuwają ich skutki. Wojewoda śląski wprowadził zakaz korzystania z wód kanału Gliwickiego. Powodem jest toksyczna złota alga i śnięte ryby. Od soboty wyłowiono już ponad 600 kg. Zakaz dotyczy 6. końcowej sekcji kanału od śluzu Łabędy do portu Gliwice. Obejmuje rejsy, wędkowanie, kąpiele i wykorzystywanie wody do celów gospodarczych. Służby cały czas kontrolują kanał z Łodzi, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
17: Te działania nasze są intensyfikowane i też ich
5: ich skala jest dostosowana do skali samych zdarzeń.
15: Dziś zbiera się międzyresortowy zespół do spraw Odry, który zdecyduje o kolejnych działaniach w związku ze śniętymi rybami w kanale Gliwickim. Tylko 33% Amerykanów popiera politykę Donalda Trumpa, wynika z sondażu Reuters Ipsos. To najgorsze notowania obecnego przywódcy USA, odkąd ponownie wprowadził się do Białego Domu, i tak samo złe jak w najsłabszym momencie jego poprzedniej prezydentury. Tomasz Orchowski.
17: Aż 64% Amerykanów nie zgadza się z polityką prowadzoną przez Trumpa. 80% mieszkańców USA obawia się, że wojna z Iranem potrwa długo, ale prezydent, jak podkreślił, nie zamierza za nią przepraszać. Płacąc nieco więcej za paliwo, pamiętajcie, robicie to po to, by uniemożliwić działanie pewnemu bardzo złemu państwu, które jest głównym sponsorem terroryzmu na świecie. Mówił Trump, który doszedł do władzy, obiecując, że nie będzie angażował kraju w niekończące się wojny. Tymczasem konflikt z Iranem trwa od niemal 6 miesięcy.
15: I mało co wskazuje, by się szybko skończył.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Mandoria. Żgów koło Łodzi. Mandoria.com.
1: Pogoda.
14: Zachmurzenie duże, możliwe są większe przejaśnienia i przelotne opady deszczu niemal wszędzie, a po południu na północnym wschodzie burze. I mamy od 17 stopni na Podlasiu, 19 w Warszawie i Łodzi, do 20-21 w Legnicy i okolicy.
3: Sponsorem programu był właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, Mandoria.com.
14: 4 minuty po godzinie 11, mamy wtorkowe przedpołudnie, a w radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę, i ponieważ kochamy lata 80. i 90., to teraz co?

Przypomniała sobie Kiki Dee i był Elton John. I co ciekawe, Kiki Dee początkowo była sceptyczna wobec współpracy i nagrywania z Eltonem Johnem, bo się obawiała, że jej własny styl muzyczny może nie pasować do jego popowego brzmienia, ale ich współpraca okazała się nie tylko udana, ale też przełomowa, otwierając nowe możliwości i dla niej, i dla niego. Elton John nagrał swoją część hitu, który przed nami, w Toronto. Następnie taśma została wysłana do Londynu, gdzie Kiki Dee nagrała swoje wokale. I producent wspominał, że był z Eltonem Johnem w Kanadzie w studiu i właściwie John zaśpiewał około 3/4 tej piosenki, zostawiając dla Kiki tylko 4 linijki. I wtedy powiedział producent: poczekaj, to ma być duet czy gościnny występ? Elton odpowiedział: duet, więc musisz jej dać przynajmniej 50% piosenki, powiedział producent. No i Elton John się troszkę posunął. Radio Złote Przeboje.

8.28. Może ktoś pomyśli, mieli chytry plan, obmyślili wszystko, obmyślili, jak stworzyć hit stulecia. Otóż nie. Marian Gold z zespołu Alphaville szczerze przyznał w rozmowie z Tomkiem Brelem w Radiu Złote Przeboje, że nie było żadnej strategii, żadnego planu na globalny hit. To nie było tak, że siedzieli i pomyśleli, dobra, napiszmy piosenkę, którą wszyscy pokochają. Nie. Lata 80. jego zdaniem były prawdopodobnie ostatnią taką epoką, czymś w rodzaju złotych lat 20. To była ostatnia szczęśliwa dekada dla świata, przynajmniej dla świata zachodniego. Tak mówił wokalista Alphaville. Dodał, że lata 80. były ostatnią niewinną dekadą. Bardzo ciekawie to brzmi. No i bardzo ciekawie brzmi głos wokalisty Alphaville nawet w tym roku. Na koncertach szczególnie, że tytuł brzmi właśnie tak. Forever Young, wiecznie młodzi. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje?
2: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
9: Przedsiębiorco, pokaż młodzieży swoją branżę. Rusza kolejna edycja programu Katowice Miastem Fachowców. Dołącz do grona partnerów, wspieraj edukację zawodową i rozwijaj lokalny rynek pracy. Pokaż, że twoja firma realnie wpływa na przyszłość młodych ludzi. Zgłoś się do 31 sierpnia. Szczegóły na rawaink.katowice.eu. Katowice, miasto, które kształci fachowców.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
15: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
16: Zapraszamy do salonu MM Cars Omoda JQ Katowice, ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.

drive me crazy. Zakład, że ci się nie uda? Czy z takiego zdania może wyjść coś dobrego? No to posłuchajcie. Wojciech Trzciński, uznany kompozytor takich przebojów jak Kawiarenki Ireny Jarockiej czy Parostatek Krzysztofa Krawczyka, nie miał w swoim dorobku żadnego rockowego utworu i Zbigniew Hołdys kiedyś założył się z nim, że on nie jest w stanie stworzyć rockowego kawałka. Efektem tego zakładu była kompozycja, która przed nami. Muzykę do utworu skomponował właśnie Wojciech Trzciński, tekst napisał Andrzej Sobczak, autor znany z hitów Przeżyj to sam i Dorosłe dzieci. To co, myślicie, że wygrał zakład? Radio Złote Przeboje.

0: Cracknell Ach to Simply Red. Wyjątkowe i jedyne, idealnie brzmiące w Radiu Złote Przeboje 91 rok. Za 3 minuty będzie południe i najważniejsze wiadomości. Zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Reklama. Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: W Bodzanowie i Głuchołazach wielkie sprzątanie po ulewie. Czy jest szansa na przedłużenie rządowego pakietu CPN? Wojewoda podkarpacka ostrzega poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech przed naciągaczami. Miriam Lipińska. Wielki stres i strach przed kolejną powodzią. Tak mieszkańcy Bodzanowa w gminie Głuchołazy na Opolszczyźnie opisują sytuację po potężnej ulewie, która podtopiła ich wieś po tym, jak wylał lokalny potok. Teraz trwa sprzątanie. Strażacy usuwają szlam z dróg i wypompowują wodę z piwnic. Woda wdarła się też do dwóch mieszkań.
12: Za chwilę syn przylatuje, mamo, topimy się. Jak się topimy, byście powariowali, czy co? Po prostu tutaj wylało. Zalało tu wszystko, zniszczyło, pozalewane.
13: Nie mogę nawet rozmawiać, bo mówi pani, że to jest, szczerze powiedzieć, to jest człowiek jeszcze z jednego horroru stresu a to drugi, bo to był strach. No a jak do domu wkroczy, no to już ja nie wiem.
11: Na miejscu trwa szacowanie szkód. W samych Głuchołazach woda podtopiła te ulice, gdzie jeszcze trwają remonty po powodzi sprzed 2 lat. 6 zł 41 groszy za litr benzyny 95 i 7 zł 37 groszy za litr diesla. Na stacjach paliw wciąż dobre informacje dla kierowców. Rządowy program CPN działa i tak będzie jeszcze do końca sierpnia i tylko do końca sierpnia. Bo jak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka, program jest dla budżetu kosztowny. A przy okazji przypomina, że szansę na przedłużenie pakietu CPN pokrzyżował prezydent.
14: Chcieliśmy przedłużać ten program maksymalnie jak się dało, stąd ustawa o podatku wobec koncernów paliwowych od tych ponadnormatywnych zysków, która została zablokowana przez prezydenta.
11: Opozycja odbija piłeczkę, tłumacząc, że można inaczej i apeluje o obniżenie zarówno VAT-u, jak i akcyzy na kolejne tygodnie. Wojewoda podkarpacka ostrzega rodziny ofiar katastrofy autobusu na Węgrzech przed oszustami. Teresa Kubas-Hul podkreśliła, że władze nie kontaktują się telefonicznie z rodzinami ofiar i poszkodowanymi, więc każdy taki telefon należy traktować jako próbę oszustwa. Przekazała też, że były już pierwsze takie przypadki. Do rodzin dzwoniły osoby podszywające się pod przedstawicieli samorządu, twierdząc, że ich bliski zginął w wypadku, mimo że w rzeczywistości go przeżył, i oferując ubezpieczenie. I na koniec sport. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham już się skończyły, ale kibice Królowej Sportu zacierają ręce na mityngi Diamentowej Ligi. Jeden z nich w weekend odbędzie się na Stadionie Śląskim. Przemysław Pozowski.
15: Z imprezy w Birmingham nasza kadra przywiozła 8 medali, w tym 6 srebrnych, a jedynym mężczyzną, który wywalczył dla Polski krążek brązowy, był płotkarz Jakub Szymański, który w niedzielę wystartuje w Chorzowie, mówił nasz 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
16: Widać, że jeszcze ma rezerwy, mówiąc tak delikatnie, na 10 metrów, bo to jest zawodnik, który zaraz będzie biegał w granicach gładkich 13 sekund, jak i nie zejdzie poniżej tych 13 sekund i naprawdę będzie na świecie znaczył tyle na tych długich płotkach, na 10 płotkach, co znaczy na 6.
15: A zanim w weekend kibice będą oglądać najlepszych lekkoatletów świata w memoriale Kamili Skolimowskiej, w piątek w Lozannie wystartuje m.in. srebrna i brązowa medal finalistka mistrzostw Birmingham, Pia Skrzyszowska.
11: Trzymamy kciuki.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Dzisiaj duże zachmurzenie, możliwe są lokalne przejaśnienia i przelotne opady deszczu właściwie w całej Polsce. Możliwe najbardziej deszczowo na północnym wschodzie. Tam możliwe też burze. Od 18 do 21 stopni, dzisiaj chłodniej, na wschodzie około 16. Już mamy wtorkowe popołudnie, 4 minuty po godzinie 12. Dzień dobry, Gosia Kościelniak, z przyjemnością jestem z wami do 14, a zaczynamy tę godzinę z kombi.

Ciekawa jestem, jakie znaki drogowe w podróżach wakacyjnych i w ogóle gdzieś na świecie widzieliście, jeśli chodzi o najdziwniejsze. Bo jest taki jeden, no żeby jeden, ale między innymi szkocki znak z ośmiornicą ostrzegający przed nietypowym zagrożeniem. Są znaki z całującymi się ludźmi, japońskie oznaczenia dla żab, czy też australijskie tablice ostrzegające przed wielbłądami. Różnią się oczywiście w zależności od lokalnej fauny i specyfiki regionu. Ośmiornica, taki znak występujący w Szkocji, jest w okolicach mostu Kyle of Tongue. Można spotkać ten znak przedstawiający ośmiornicę bawiącą się z autem. Oznacza to jakieś takie nietypowe zagrożenie. No, dość nietypowe w sumie. A przychodzi mi to do głowy zawsze, kiedy widzę tytuł Stop. Taki, to nie jest znak drogowy, ale tak mi się kojarzy. Spice Girls, właśnie Stop w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: W tym tygodniu poszukamy miejsc na urlop na ostatnią chwilę.
2: Sprawdzimy, jakie są ceny noclegów w Polsce.
1: I zobaczymy, jak sytuacja wygląda w zagranicznych kurortach.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. This one I feel broken hearts.

No właśnie, tak to brzmiało. 27 minut po godzinie 12. Słuchajcie, Radio Złote Przeboje, a przed nami grupa, której to nazwa to nawiązanie do potocznego przydomku Hooter, jakim muzycy okrzyknęli melotron i organy. Taki instrument ze względu na taki charakterystyczny, przypominający sowy dźwięk. Hooting. The Hooters jako jedni z pierwszych wprowadzili do amerykańskiego rocka brzmienie mandoliny, tak, i akordeonu, dając początek wyjątkowemu stylowi w muzyce lat 80. To 87. ich największy przebój.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Przyjedź po warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. I na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Katowice, Aleja Roździńskiego 91 i na aaaauto.pl.

0: tylko teraz. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł tanie. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
3: Reklama.

w Radiu Złote Przeboje. Za 15 minut będzie godzina 13. Zamieszanie wywołało pewne nagranie, które w rzeczywistości nie jest nowe. Ten materiał pochodzi z 2022 roku. Został zarejestrowany podczas spotkania Enrique Iglesiasa z fanami w Las Vegas. Na filmiku widać, jak Enrique pozuje do selfie z jedną z fanek i w pewnym momencie kobieta całuje go, a Enrique namiętnie obejmuje ją w pasie. No i teraz historia wróciła ze zdwojoną siłą, bo Enrique Iglesias postanowił ponownie udostępnić ten moment w swoich mediach społecznościowych. Przyczyną prawdopodobnie jest promocja jego koncertów, ale wszyscy się oburzyli, czy nie mógł zrobić tego w bardziej odpowiedni sposób. Piosenkarz zapewnia, że jego żona doskonale zna jego podejście do fanów, że blisko czasami z nimi jest i nie ma z tym problemu. No ale dyskusja oczywiście trwa w mediach społecznościowych. Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje.

0: Fajnie, Cannibals tuż przed godziną 13. Za 3 minuty będzie dokładnie 13. I wtedy najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje. Posłuchajmy, co istotnego dzieje się teraz w Polsce i na świecie, a potem prognoza pogody.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem.

0: 6. Zapraszamy do salonu MGMM Cars, Zabrze, ulica Wolności 153, www.mmcars.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
3: Już prawie 13:00, zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
4: Za ile jutro zatankujemy, są już ceny maksymalne. Premier o ustaleniach służb w sprawie miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Dziś może być już jasne, czyje dane przejęli hakerzy po wycieku z MyDoctor. Miriam Lipińska, a na początek maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzynę 95 zatankujemy w środę za nie więcej niż 6,46 zł, a olej napędowy za 7,47 za litr. To 5 groszy więcej za benzynę niż dziś i o 10 groszy więcej za diesla. Są też nowe doniesienia w sprawie miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Jak poinformował właśnie premier Donald Tusk, służby innych państw z regionu potwierdziły, że były wiceminister sprawiedliwości na 99% jest w Naddniestrzu, czyli zbuntowanym prorosyjskim regionie Mołdawii. Romanowski jest jednym z głównych bohaterów afery w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk jest podejrzany m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Prawdopodobnie jeszcze dziś będzie wiadomo, czyje dane wyciekły w wyniku cyberataku na platformę MyDoctor. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że z ustaleń służb wynika, że wykradzione dane nadal są w rękach hakerów odpowiedzialnych za atak i nie zostały upublicznione w internecie.
5: Służby cały czas pracują, żeby nie doszło do tego negatywnego scenariusza. Mam nadzieję, że to jest kwestia godzin. Każdy będzie mógł sprawdzić w odpowiednich portalach, czy te dane, nasze dane, były przedmiotem tego ataku i tutaj wszyscy są równi.
4: Według resortu cyfryzacji wyciek dotyczy danych 19 milionów Polaków. Trwa katastrofa ekologiczna w kanale Gliwickim. Przez złotą algę masowo umierają tam ryby. Wojewoda Śląski ogłosił zakaz korzystania z kanału na jego końcowym odcinku. Trwa walka o to, by toksyczne glony nie dostały się dalej w kierunku Odry.
6: Tutaj już po lewej, prawej będzie widać tą wodę piękną.
7: W niedzielę, jak szedłem rano do pracy na statek, no to już było widać, że ryby podpływają do powierzchni, próbują złapać oddech. No w poniedziałek, czyli wczoraj, no to już była katastrofa, już po prostu było biało od śniętych ryb.
4: Mówi kapitan żeglugi śródlądowej Michał Sternal z Mariny Gliwice, który obserwuje katastrofę w kanale Gliwickim. Są zarzuty w sprawie pożaru i wybuchu w Poznaniu, w którym zginęło dwóch strażaków. Chodzi o wydarzenia sprzed 2 lat. W czasie akcji gaśniczej poszkodowanych zostało też 11 strażaków i 3 osoby cywilne. Dwaj przedstawiciele firmy, która w kamienicy prowadziła działalność produkcyjno-magazynową z naruszeniem zasad, odpowiedzą za nieumyślne spowodowanie pożaru. Grozi im do 8 lat więzienia. Niedawne częściowe zaćmienie słońca nie miało wpływu na pracę polskiego systemu elektroenergetycznego, poinformowały polskie sieci elektroenergetyczne. Jeszcze zanim zjawisko miało miejsce, PSA informowały, że uwzględniły je w planach pracy systemu przesyłu energii. W trakcie zaćmienia moc produkowana przez panele słoneczne spada w szybkim tempie, wielokrotnie szybciej niż podczas naturalnego zachodu słońca. Z kolei, kiedy tarcza księżyca ustępuje, produkcja z paneli słonecznych błyskawicznie rośnie.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Dziś umiarkowane lub duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu na południowym wschodzie, na wschodzie i północnym wschodzie, a także na Pomorzu mogą się pojawić burze. 16 stopni na wschodzie i Podhalu, 19-20 na większości obszaru Polski. No to teraz Bee Gees i Tragedy, ale oczywiście z muzycznym przymrużeniem oka. Gosia Kościelniak, zapraszam.
8: Radio Złote Przeboje.
3: Gramy na to jak na lato.

0: Ciekawe znaki drogowe. Wspominałam o tym jakiś czas temu. W przeszłości podejmowano pewne próby ujednolicenia znaków drogowych na świecie, ale nie udało się zrealizować tego pomysłu, prawdopodobnie przez różnice kulturowe i odmienne potrzeby państw. Ciągle zmienia się rzeczywistość, w związku z tym też powstają nowe znaki. Jednym z najdziwniejszych znaków na świecie jest znak zabraniający robienia selfie. I chociaż tablica może rozśmieszać, to powstała, żeby zapobiegać wypadkom. No selfie zones obowiązuje m.in. w Indiach i w Tajlandii. Znak wprowadzono po serii wypadków związanych z robieniem selfie w niebezpiecznych miejscach. Drugim powodem są miejsca kultu religijnego. Mamy telefon.
1: Odnośnie dziwnych znaków. Będąc kiedyś w Chorwacji, tak sobie pobiegałem po kempingu, patrzę, jeszcze nawet mam zrobione zdjęcie, znak, uwaga, i taki człowieczek pełzający w godzinach od 23 do 6 rano. To był dla mnie numer jeden. Pozdrawiam.
0: Pełzający człowiek, mówisz. Bardzo zmęczony. Pełzający sobie spokojnie nocą. Dobry znak, żeby nie nadepnąć. Radio Złote Przeboje.
2: Gramy na to jak na lato.

0: Kraj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
1: Mega,
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę, a ser Gouda Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
11: Lidl, to się opłaca.

Lionel Richie, tak pięknie można się kołysać w rytm tego wielkiego przeboju z 83 roku. Lionel Richie bardzo lubi pracę w ogrodzie. To mi zresztą pasuje do niego. Często sam dba o rośliny i nawet podobno żartobliwie nazywa się go Lionel Nożycoręki, czyli Lionel Scissorhands. No, nad tego nie wiedziałam. A teraz w Radiu Złote Przeboje 13.30, Martika, rok 89. Gramy na to, jak na lato. Thai Soldiers.

0: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
1: Autopromocja. Reklama.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
3: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaj.

0: MediaExpert.pl. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: ja bym mogła prosić jakiegoś mężczyznę do tańca, aby zatańczył ze mną Makarenę, który właśnie wszedł do studia. Czy ty pamiętasz?
1: Pokazywaniem? Pewnie, że tak. A w ogóle chciałem powiedzieć nieskromnie, że tańczę jak ten diabeł.
0: A czy myśmy przypadkiem gdzieś tego nie widzieli na naszych social mediach?
1: Na szczęście nie.
0: Tak właśnie myślałam. Także zaglądajcie tam, ale nie z tego powodu.
1: Okej, to co? Krzeszemy. Makarenę? Bardzo proszę. To ja proszę tutaj, tak? I teraz rączka jedna.
0: Nie, tutaj.
1: Tutaj? Dobra.

Say You Will i Foreigner w Radiu Złote Przeboje na chwilę przed godziną 14. O 14 w wiadomościach będzie o policji, która zatrzymała dwie osoby, które mogą mieć związek z atakiem na ukraińskie dzieci w Bydgoszczy. Co na ten temat powiedział premier Donald Tusk, usłyszycie za chwilę.

0: 7. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Taniec, muzyka i autentyczna kultura górskich społeczności z całego świata. Od 21 do 27 sierpnia na Dolnej Równi Krupowej. Więcej na festiwale.zakopane.pl. Zapraszają partner główny wydarzenia Województwo Małopolskie oraz partner strategiczny Tauron.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
2: Zapraszam. Ewa Swoboda.
3: Reklama.
4: 18 sierpnia, mamy wtorek. Zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje.
5: Premier o zatrzymanych w sprawie domniemanego ataku na ukraińskie nastolatki, problemy dyrektorów szkół przed pierwszym dzwonkiem i zakazy wchodzenia do wody na nadmorskich kąpieliskach na finiszu wakacji. Miriam Lipińska. Policja zatrzymała dwie osoby, które mogą mieć związek z atakiem na ukraińskie dzieci w Bydgoszczy. To 46-letnia kobieta i 34-letni mężczyzna. Zaatakowane dzieci miały 14 i 12 lat. Mężczyzna i kobieta wyzywali je i grozili im. Wykręcili jednemu z dzieci rękę, połamali zabawkowy dron i rzucili odłamkami w chłopca, powodując u niego zadrapania. Do sprawy odniósł się dziś premier Donald Tusk.
6: Atakowanie dzieci to jest po prostu antypolskie działanie. Byliśmy zawsze bardzo dumni z tego, jako Polacy, bardzo dumni, jak traktujemy dzieci, nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny. To są absolutnie niedopuszczalne rzeczy i też bardzo szkodzą Polsce. Nie muszę nikomu tego tłumaczyć.
5: Do całej sytuacji doszło w piątek w okolicach Głównego Dworca Kolejowego w Bydgoszczy. Jeden z poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech opuścił już rzeszowski szpital. Jak przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, hospitalizowane są jeszcze 4 osoby z pierwszej grupy poszkodowanych, która wczoraj wieczorem wróciła do kraju rządowym samolotem. W węgierskich szpitalach nadal jest 18 rannych. Służby przygotowują się do ich transportu, ale wcześniej zgodę na to muszą wydać lekarze. Do pierwszego dzwonka w szkołach coraz bliżej. Tymczasem dyrektorzy wciąż mają sporo znaków zapytania. Na przykład o przepisy zobowiązujące szkoły do prowadzenia lekcji techniki w specjalnych pracowniach, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz.
7: Ja nie mam takiej pracowni i na razie się mówi o pomyśle właśnie budowania pracowni, ale od pierwszego ja już mam prowadzić zajęcia, tylko właśnie gdzie? Kiedyś ta pracownia być może już będzie.
5: Kolejny znak zapytania to jak zapełnić braki kadry nauczycielskiej.
7: Powinniśmy wszyscy hurtem dostać Nagrodę Nobla za wymyślanie metod na zapełnienie wakatów. Zapełniamy te wakaty, dzwonimy do koleżanek, emerytek, przyjdź jeszcze, popracuj. Prosimy dyrektorki z innych szkół, namów nauczyciela, żeby do mnie przyszedł. Zatrudniamy osoby z niepełnymi kwalifikacjami za zgodą kuratorium.
5: A przed początkiem roku szkolnego, 31 sierpnia, nauczycielscy związkowcy zjadą do Warszawy na protest. Głównym postulatem jest podwyżka płac. Kolejny dzień z zakazem wchodzenia do wody na części kąpielisk nad Bałtykiem na Pomorzu Zachodnim. Powodem niezmiennie są wysokie fale i silne prądy wsteczne. Czerwone flagi powiewają m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Mielnie i Pobierowie. Tegoroczny jarmark Świętego Dominika w Gdańsku jest już historią. Czas więc na podsumowania. Jak podali organizatorzy, imprezę odwiedziło blisko 1,5 miliona gości z kraju i zagranicy. W tym roku czekało na nich ponad 700 stoisk, a na nich rękodzieło, sztuka, antyki, moda czy kuchnie świata. Nowością tegorocznej edycji były dodatkowe lokalizacje, takie jak przystanek Retro na Targu Węglowym, czy stoiska na ulicy Podwale Staromiejskiej i przy Targu Drzewnym.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Temperatura maksymalna w całej Polsce od 18 do 21 stopni. Rozpogodzenia dopiero wieczorem, a dziś przez cały dzień duże zachmurzenie, no i miejscami ciągle jeszcze może popadać. W tych swoich oryginalnych, kolorowych strojach pojawili się niedawno na cmentarzu panowie z Village People, dlatego że żegnali jednego ze swoich zasłużonych kolegów. No to kawał historii mam dla was. Jerzy Telesiński, gram wam na to jak na lato YMCA.

Sheryl Crow zapowiada nowy album. Pierwszy singiel to protest song o wolności. Myślę, że tym cenniejszy, im bliżej nam wszystkim do września, prawda? Nowa Sheryl Crow 9 października, a tymczasem wszystkim, co to już po urlopie, gram największe przeboje lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.

Christina Aguilera bez makijażu pojawiła się w sesji zdjęciowej dla magazynu Paper. Zawsze kochałam eksperymenty, teatralność, uwielbiam tworzyć fabułę i wcielać się w postaci filmowe i sceniczne. Teraz jednak doceniam surowe piękno, co jest bardzo wyzwalające. Cytuję wokalistkę magazyn Paper właśnie. Gram wam na to jak na lato bardzo sceniczną, teatralną i filmową artystkę, czyli Barbra Streisand.

0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian,
0: mega,
1: co ty robisz?
0: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
4: masz. Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

Za miesiąc zaśpiewa w stodole Vanessa Paradis. Mam nadzieję, że do tego czasu pozbiera się już trochę, bo właśnie ogłosiła rozstanie ze swoim dotychczasowym ukochanym. Vanessa Paradis i Samuel Benchetri ogłaszają rozstanie z szacunkiem i uczuciem, które nadal do siebie żywią, ogłosił menadżer wokalistki.

0: You're the first, the last, my everything i Barry White w Radiu Złote Przeboje, w którym będziemy mówić o tym, że warszawskie urzędy dzielnic będą pracować dłużej. To wszystko w związku z potężnym wyciekiem danych, a szczegóły na ten temat u nas o 15.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przeboje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Boli, swędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
12: Tu Radio Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie 18 sierpnia. Zapraszam na wiadomości.
13: Ruszyły procedury związane ze sprowadzeniem do kraju ciał ofiar wypadku na Węgrzech. Znów są ostrzeżenia przed burzami w trzech regionach. Warszawskie urzędy dzielnic będą pracować dłużej. To w związku z potężnym wyciekiem danych. Miriam Lipińska, jedna z pięciu osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech, które wczoraj przyleciały specjalnym samolotem do Polski i trafiły do szpitala w Rzeszowie, została wypisana do domu. Pozostałych 16 lekko poszkodowanych pasażerów tego samego rejsu również jest już w swoich domach. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała dziś także o uruchomieniu procedur związanych ze sprowadzeniem do kraju ciał ofiar wypadku.
14: Jak tylko otrzymamy wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów, które rodziny muszą zgromadzić, przekażemy te informacje rodzinom. Nie są jeszcze wystawione akty zgonu.
13: W niedzielnym wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości poseł PiS i były minister Marcin Romanowski ukrywa się w prorosyjskim separatystycznym regionie Naddniestrza. Ogłosił to Donald Tusk, powołując się na informacje przekazane przez służby państw regionu, z którymi nawiązano współpracę. Na 99% Romanowski przebywa w Tyraspolu, mówi premier.
15: Chyba nie trzeba tu komentować. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
13: Na to, że Romanowski jest w stolicy Naddniestrza, wskazywał adres w piśmie wysłanym przez niego do Sądu Okręgowego o wydanie mu listu żelaznego. Dziś prokuratura zajęła oficjalne stanowisko w tej sprawie i stwierdziła, że brak podstaw do wydania Romanowskiemu takiej gwarancji, bo jego dotychczasowa postawa procesowa nie daje rękojmi przestrzegania warunków ewentualnego listu żelaznego. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydali dla części województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Dziś jednak burze nie będą już tak groźne jak wczoraj. 10% odpadów generowanych w województwie pomorskim chwilowo nie ma gdzie trafić. W weekend spalił się zakład w Chlewnicy, do którego trafiały śmieci z kilkunastu gmin, takich jak Jastarnia, Żukowo czy Kartuzy. Ruszyły już kryzysowe procedury i wytypowano zakłady, które będą co najmniej przez najbliższe 3 miesiące odbierać odpady w zastępstwie. Kłopotliwe mogą być zwłaszcza śmieci z frakcji bio, przyznaje rzecznik wojewody pomorskiej Krystian Kłos.
16: Problemem mogą być limity, które są wydawane w momencie tworzenia takiego zakładu i one są określane przez marszałka, ale tutaj również mamy zapewnienie ze strony marszałka, jeżeli będą konieczne zwiększenia takie tymczasowe, kryzysowe na przetwarzanie tych odpadów, no to bez zbędnej zwłoki będą one realizowane.
13: Wciąż trwa dogaszanie zakładów w Chlewnicy. Nadal pali się hałda śmieci. Strażacy nie mogą dotrzeć do środka jednej z czterech hal. Po gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoktor od dziś w Warszawie Biuro Administracji i Spraw Publicznych oraz jego delegatury w dzielnicach będą czynne dłużej, do 18. Jak przekazał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, to reakcja na duże zainteresowanie zastrzeżeniem numeru PESEL, do czego po ataku zachęcało Ministerstwo Cyfryzacji. Zastrzec PESEL można też bez wychodzenia z domu w aplikacji mObywatel.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: W większości Polski dzisiaj spore zachmurzenie, wszędzie może popadać, dopiero wieczorem rozpogodzenia, a temperatura sprawiedliwa, wszędzie między 18 a 21 stopniami. Zestawy przebojowego podróżnika do wygrania, czyli butelka filtrująca, poduszka podróżna i torba płócienna czekają. Kiedy, gdzie i jak możecie je u mnie wygrać, powiem za chwilę. Nazywam się Jerzy Telesiński i witam Was w ciągle jeszcze wakacyjnym Radiu Złote Przeboje.

Już 7 zestawów nagród rozdałem wam w zabawie palcem po mapie tego lata. Kolejny już jutro. Butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna. Wszystko z ekskluzywnej kolekcji Radio Złote Przeboje Lato 2026. Nie zostawiajcie sobie tego grania i wygrywania na później, bo już tylko dwa ostatnie razy zagramy. Jutro i za tydzień. Palcem po mapie. Na czym polega zabawa i co zrobić, żeby wygrać? Napisaliśmy wam dokładnie na złoteprzeboje.pl. Klikajcie.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
2: Zapraszamy do salonu MG MM Cars, Zabrze, ulica Wolności 153. www.mmcars.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.

Sasha wzorował się na Nirwanie i Red Hot Chili Peppers, ale to oczywiście w początkach kariery, kiedy zakładał swoje pierwsze szkolne zespoły. No ale powiedzcie mi, kto nie grał Nirwany w garażu z kumplami, marząc o wielkiej sławie, kiedy zakładał swój pierwszy zespół? To niech pierwszy rzuci we mnie wzmacniaczem. Same największe przeboje lat 80. i 90. i panie z Bananarama mam dla was teraz.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekranie.

0: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
1: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
0: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Miasto Zakopane zaprasza na 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Taniec, muzyka i autentyczna kultura górskich społeczności z całego świata. Od 21 do 27 sierpnia na Dolnej Równi Krupowej. Więcej na festiwale.zakopane.pl. Zapraszają partner główny wydarzenia Województwo Małopolskie oraz partner strategiczny Tauron.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.

0: VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Słuchajcie, trudno uwierzyć, że tej piosenki ABBA właściwie wcale nie zamierzała wydawać w formie singla. O sukcesie numeru zdecydowali miłośnicy z Australii, którzy jak szaleni pokochali go chwilę po premierze teledysku, więc w zasadzie nie było wyjścia. Ten złoty przebój sam się wypromował. CC Catch w radiu Złote Przeboje, bo kram wam na to jak na lato.

Can't Help Falling in Love, UB40. Największe przeboje lat 80. i 90. na naszej antenie wracają zaraz po wiadomościach o 16, w których sprawdzimy pogodę na koniec wakacji.

0: suszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Autopromocja.
2: Muzyka wskaże Ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od Radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną. Już jutro po 10:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
4: No, bo mają wszystko taniej.
3: A jeszcze jakiś?
4: Bo mają najlepszy wybór.
3: No i?
4: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
3: Ciekawe, co jeszcze?
4: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
5: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Katowicach i Zabrzu lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Katowicach i Zabrzu.
10: Teraz w Biedronce trwa Festiwal na Biału, pełen Twoich ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. We wtorek i środę wszystkie świeże mleka Mleczna Dolina 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L, 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji podczas Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Reklama. Słuchacie Radia Złote Przeboje. We wtorek jest 18 sierpnia, a mamy dla Was wiadomości.
12: Węgierski sąd zdecydował w sprawie aresztu dla kierowcy autokaru. Władze Opolszczyzny obiecują zasiłki dla mieszkańców Głuchołaz. Sprawdzimy też pogodę na koniec wakacji. Miriam Lipińska. Jest miesięczny areszt dla kierowcy polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech. Tak zdecydował dziś sąd w Miszkolcu. O areszt wnioskowała prokuratura. Wcześniej węgierscy śledczy informowali, że kierowca nie był wystarczająco wypoczęty siadając za kółkiem. Z powodu zmęczenia zasnął, w wyniku czego autokar zjechał z jezdni w prawo przez pas awaryjny, a następnie przewrócił się na bok na skarpie przy autostradzie. W wypadku zginęło 12 osób. Mieszkańcy zalanej wczoraj po ulewie gminy Głuchołazy na Opolszczyźnie dostaną zasiłki, obiecują władze województwa. Na razie potwierdzono podtopienia 2 domów, ale służby cały czas sprawdzają skalę zniszczeń. Potężna ulewa podtopiła wiele ulic i piwnic, a także piwnicę remontowanego szpitala w Głuchołazach. Wylał też potok w Bodzanowie pod Głuchołazami, w którym nadal trwa odbudowa po powodzi. Sprzed 2 lat strażaków w sprzątaniu wspomagają mieszkańcy, którzy usuwają naniesione przez wodę błoto i śmieci.
13: To, co wczoraj płynęło, no to trochę łzy popłynęły z oczu. No ale dzisiaj co? Trzeba walczyć, nie?
12: Jeśli będzie potrzeba, mieszkańcy mogą też liczyć na pomoc terytorialsów, mówi wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech.
14: Postęp tych prac związanych z usuwaniem skutków wczorajszej nawałnicy jest dosyć dobry.
12: Wiadomo na pewno, że sprzątanie po wczorajszej ulewie jeszcze potrwa. 3 lata więzienia grożą kobiecie z Bydgoszczy, która miała zaatakować bawiące się w parku ukraińskie rodzeństwo. Miała zwyzywać 12-latka i jego 14-letnią siostrę. Do tego wykręcić chłopcu rękę, zniszczyć zabawkę drona i rzucić nim w 12-latka. Według policji to kobieta była prowodyrem całego zajścia. Jej 34-letni partner tylko się wszystkiemu przyglądał. Został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony do domu. O środkach zapobiegawczych wobec kobiety zdecydują jeszcze dziś śledczy. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Z prognoz wynika, że gorące i słoneczne dni mamy już raczej za sobą. Przed nami natomiast dni z zachmurzonym niebem, deszczem i burzami, ale już nie tak groźnymi jak te wczorajsze. Deszcz też już nie będzie. będzie tak ulewny, a za to długotrwały. Co akurat brzmi dobrze, gdy mowa o walce z suszą, mówi Paweł Staniszewski, hydrolog z IMGW.
7: Kropla, można powiedzieć, w morzu, ale jest nam potrzebny i co wskazuje prognoza, w najbliższych dniach te opady będą się cały czas pojawiać. Sytuacja przynajmniej nie będzie się pogarszać, to jest ten plus.
12: Najbliższy weekend z umiarkowanymi temperaturami. Tylko w czwartek i piątek na południu kraju nawet 30 stopni. Coraz więcej Europejczyków podróżując wybiera kolej. W zeszłym roku w Europie pociągiem pojechało 8 miliardów 700 milionów ludzi. To wzrost o ponad 2,5%, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
15: Liderem są Niemcy. Koleją podróżowało tam niemal 3 miliardy osób. Drugie miejsce zajęła Francja z ponad miliardem pasażerów. Trzecie miejsce zajęły Włochy, a Polska w tym zestawieniu jest na 6. miejscu.
12: Z kolei największy wzrost liczby pasażerów był na Węgrzech. Przybyło ich 77,5 miliona, czyli o 1/4 więcej niż w 2024 roku.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
16: Iwona Wyciślok, zapraszam. Język jidysz ponownie zabrzmi w sercu Warszawy. Od 22 do 30 sierpnia stolica już po raz 23 stanie się miejscem spotkania kultur, historii i współczesności. Za sprawą festiwalu Warszawa Singera będą koncerty, spektakle, spotkania literackie, wystawy i debaty. A od 21 do 23 sierpnia Poznań stanie się miejscem spotkania miłośników fantastyki. Portal Film Fest to nowy festiwal organizowany przez Estradę Poznańską. Połączy kultowe filmy, panele dyskusyjne i wydarzenia plenerowe. Częścią festiwalu będzie koncert Marka Bilewicza. Zbliża się Europejska Noc Literatury we Wrocławiu. To wydarzenie 22 sierpnia. Tego dnia fragmenty 10 książek polskich i zagranicznych autorów. Czytać będzie 10 aktorów w 10 lokalizacjach wybranego osiedla. Tym razem będą to przestrzenie osiedla Borek.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Pogoda.
11: Maksymalnie od 18 do 21 stopni w całej Polsce. Rozpogodzenia będą, ale dopiero wieczorem, a tymczasem naprawdę sporo chmur i spore szanse na deszcz.
17: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
11: Nowe badania na myszach ujawniają pułapkę diet bezcukrowych. Dlaczego wątroba ich nie lubi? Powiem o 16.30. Jerzy Telesiński. Zadbajmy razem o zdrowie. Dzień dobry.

Jej ojciec był producentem słynnego albumu Rumours Fleetwood Mac, który często gram wam w radiu Złote Przeboje, a Colby Calais miała więc zupełnie niezły start do kariery, tylko powiedzmy sobie to jasno, na wszystko uczciwie sama zapracowała. Świetna piosenka, powinna podnosić na duchu i sprawiać, że czujesz się dobrze, mówi Colby Calais. No więc sprawdźmy, czy uda jej się osiągnąć ten cel i tym razem w radiu Złote Przeboje.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek Mac Tools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Koleje Śląskie zasiliły swój tabor nowoczesnymi Impulsami 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 126 milionów 462 tysięcy zł. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
12: W lodówce tej nowej!
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

mamy na to jak na lato i zastanawiamy się, czy diety bez grama cukru, poza tym, że faktycznie pomagają schudnąć, na pewno są takie

0: Wiedzieć latem.
1: Moda na produkty bez cukru widoczna jest i na etykietach, i w nagłówkach czasopism, i w menu osób, które chcą żyć zdrowiej. Jednak badania zaprezentowane w czerwcu przez Towarzystwo Endokrynologiczne w Chicago przynoszą nieoczekiwane wnioski. Całkowite wyeliminowanie sacharozy z diety może zaszkodzić metabolizmowi i zdrowiu jelit. Naukowcy zmierzyli tolerancję glukozy, wrażliwość na insulinę, poziom hormonów metabolicznych we krwi, skład mikrobiomu jelitowego i poziom stanu zapalnego w jelicie grubym i wątrobie. Myszy, którym przez 16 tygodni nie podawano sacharozy, charakteryzowały się gorszą kontrolą poziomu cukru we krwi i insulinoopornością. Równowaga mikroorganizmów w jelitach została zaburzona, rozwinął się stan zapalny, a w wątrobie pojawiły się zmiany typowe dla stłuszczenia. Autorzy badania apelują zatem o zmianę. Zamiast wykluczać konkretne składniki odżywcze, zalecenia żywieniowe powinny kłaść większy nacisk na ogólną równowagę diety i zdrowie mikrobiomu jelitowego.
0: Dobrze wiedzieć latem.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor. Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
4: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head, wykonany ze stali i z regulacją wysokości, kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki, teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mhm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: O.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
18: Pora na wakacje.
17: Pora na hybrydę z rabatem.
19: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
18: Po południu zagrzmieć może jeszcze miejscami na północy i w centrum, ale już nie tak gwałtownie jak wczoraj. Do tego przelotny deszcz, więc momentami warunki do jazdy nie są najlepsze. A jak jeździ się teraz? Radzę Wam omijać S6 na odcinku między węzłami Sycewice i Wrześnica w Zachodniopomorskiem. Przez awarię osobówki zablokowany jest pas awaryjny w kierunku Szczecina.
1: Radio Złote Przeboje Karolina. 9

Wandale zniszczyli mural Kory w Warszawie. Artystyczna wizja Bruna Althamera z 2018 roku, przypomnę, została wkomponowana w otoczenie kasztanowca, dzięki czemu wizerunek Kory zmieniał się wraz z porami roku. Na szczęście malunek został już naprawiony i prezentuje się teraz jeszcze lepiej niż wcześniej. Portowa dzielnica.

0: Luciola i Manam, Radio Złote Przeboje, a w nim o 17 tylko sprawdzone wiadomości. Maksymalne jutrzejsze ceny na stacjach paliw ogłosimy za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
10: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
9: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
10: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
9: No w Brikomanie, a gdzie?
11: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Tu Radio Złote Przeboje. Jest wtorek, jest 18 sierpnia. Posłuchajmy wiadomości.
13: Miesięczny areszt dla kierowcy po wypadku autokaru na Węgrzech. Puma w dolnośląskich lasach. Jest zdjęcie z fotopułapki. Sprawdzimy też jutrzejsze ceny maksymalne na stacjach paliw. Miriam Lipińska. Miesiąc spędzi w areszcie kierowca polskiego autokaru, który w niedzielę miał wypadek na Węgrzech. Tak zdecydował sąd w Miszkolcu na wniosek prokuratury. Kierowca jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, mówi rzeczniczka sądu Tunde Majorosz.
14: Ja legę.
13: Charakter przestępstwa, surowość ewentualnej kary, a także obce obywatelstwo i stałe zamieszkanie za granicą stwarzają ryzyko ucieczki lub ukrywania się. Według ustaleń węgierskich śledczych, kierowca najprawdopodobniej zasnął w trakcie jazdy, przez co autokar zjechał najpierw na pas awaryjny, a potem wpadł do rowu i przewrócił się na bok. W wypadku zginęło 12 osób, wiele zostało rannych. Tymczasem wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że udało się już zidentyfikować wszystkie ofiary śmiertelne wypadku.
15: W przypadku 3 osób mamy już dokumenty potwierdzające, w przypadku 2 osób jeszcze czekamy na dokumenty, ale już wszystkie osoby zostały zidentyfikowane.
13: Wojewoda poinformowała też, że w najbliższym dniach do Polski wróci kolejna grupa poszkodowanych.
15: 12 do 13 pacjentów przygotowywanych jest do transportu.
13: Wczoraj specjalnym samolotem do kraju wróciła pierwsza, 21-osobowa grupa lżej rannych pasażerów. Poluzowane śruby w tylnych kołach prywatnego auta prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek. Sprawę wyjaśnia gdyńska policja. W niedzielę podczas jazdy samochód prezydent miasta zgubił koło. W pojeździe znajdował się mąż prezydent oraz trójka dzieci. Teraz zebrany przez policję materiał oceni prokuratura. W sprawie ma zostać powołany biegły, który oceni, czy śruby mogły samoistnie się poluzować. Prezydent Gdyni ujawniła też, że wcześniej dostawała pogróżki. Puma na Dolnym Śląsku, jak poinformowali leśnicy, widziano ją w lasach w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego. Na dowód Powiatowy Oddział Straży Ochrony Przyrody w Świdnicy opublikował zdjęcie dzikiego kota z fotopułapki. Leśnicy apelują o czujność podczas chodzenia po lesie. To kolejna informacja na temat pumy, która wędruje po dolnośląskich lasach. 13 sierpnia urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku wydali ostrzeżenie dla turystów i mieszkańców o możliwej obecności nieokreślonego zwierzęcia z rodziny kotowatych w rejonie między Szczytną a Polanicą Zdrojem. Za granicą groźny incydent w pobliżu pobliżu zaporowskiej elektrowni atomowej na Ukrainie, największej siłowni nuklearnej w Europie. W wyniku eksplozji drona na przystanku autobusowym używanym przez pracowników zakładu zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych. Nie doszło natomiast do żadnych uszkodzeń mających wpływ na bezpieczeństwo jądrowe ani ochronę obiektu. I na koniec sprawdzamy jeszcze, ile będzie nas jutro kosztować tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, za benzynę 95 zapłacimy w środę maksymalnie 6 zł i 46 groszy, a za olej napędowy 7,47 za litr. To 5 groszy więcej za benzynę niż dziś i o 10 groszy więcej za diesla.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
4: Pogoda.
12: Wszędzie jeszcze może popadać, chociaż te szanse już się zmniejszają. Rozpogodzenia pod wieczór, a temperatura maksymalna dzisiaj od 18 do 21 stopni.
14: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
12: Wtorek z największymi przebojami lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Ruszamy kierunek zachód. Nie dlatego, że nam po drodze, tylko dlatego, że Pet Shop Boys.

Podobnie jak hit Right Said Fred w piosence I'm Too Sexy, którą gram wam w Radiu Złote Przeboje, ta, którą wam zagram, to też trochę taka parodia na facetów. Nie chodzi o to, że nie potrafią tańczyć, powiedział Phil Collins w wywiadzie dla Rolling Stone'a. Chodzi o facetów, którzy dobrze wyglądają, ale nie potrafią sklecić zdania. Każda zwrotka to parodia scenariusza reklamy jeansów. Była to w sumie niezła zabawa, ale publiczność nie zrozumiała, o co nam chodzi. Nie złapali humoru i to zabiło całą zabawę. No, momencik, ale nie nam, prawda?

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Przedsiębiorco, pokaż młodzieży swoją branżę. Rusza kolejna edycja programu Katowice Miastem Fachowców. Dołącz do grona partnerów, wspieraj edukację zawodową i rozwijaj lokalny rynek pracy. Pokaż, że twoja firma realnie wpływa na przyszłość młodych ludzi. Zgłoś się do 31 sierpnia. Szczegóły na rawa.inc.katowice.eu. Katowice, miasto, które kształci fachowców.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł.

Duet męsko-męski, czyli Paul McCartney i Michael Jackson. Za nami, a przed nami kolejny, tym razem już mieszany, Suzy Quatro i Chris Norman. A niech będzie, że parami gram wam na to jak na lato. Uwaga, można zrobić głośniej, można zatańczyć. Solo albo...

0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Mega.
0: Marian,
1: mega,
0: co ty
1: mega...
0: robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: 5000 czy tylko 250 zł? Wybór jest prosty. Już 3 sierpnia rusza nowy nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń w województwie śląskim. Z dronedu.pl zdobędziesz europejskie uprawnienia pilota drona i zapłacisz zaledwie 250 zł. Podczas szkolenia nauczysz się wykonywać loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, tworzyć profesjonalne zdjęcia i filmy z drona oraz wykorzystywać drony w marketingu i promocji. Oferta skierowana do górników, studentów, osób bezrobotnych oraz mieszkańców województwa śląskiego. Wejdź na dronedu.pl i przygotuj się do naboru.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz? Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
11: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Nie musisz nigdzie lecieć. Niedzielny relaks na wsi. Piknik na łące. Zwierzęta na wyciągnięcie ręki tuż obok twojego miasta. 23 sierpnia Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny na granicy Katowic i Chorzowa zaprasza do siebie. W chałupie zielarki aromatyczne napary i tajniki ziół. Przy wiatraku zboża i świeżych chleb. Dla głodnych święto zup. Dla całej rodziny etnowarsztaty i sztuka lokalnych twórców. 23 sierpnia od 12. Zapraszamy na niedzielny chill out.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
14: taniej masz. Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: W końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
17: Reklama.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Popołudnie i wieczór z deszczem i lokalnymi burzami, ale pogoda nie będzie już tak dynamiczna jak wczoraj. To sprawdzamy jeszcze sytuację na drogach. Kierowców ostrzegam przed utrudnieniami na autostradzie A4 na Śląsku w pobliżu Gliwic. Przez awarię ciężarówki jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia jest zablokowany.
18: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2.

0: Wake Me Up Before You Go Go i Wham w Radiu Złote Przeboje, w którym największych przebojów lat 80. i 90. z pewnością nie zabraknie również po 18. Mam rację, Wojtek Babiarczyk?
1: Dzień dobry, oczywiście, że tak, będą niespodzianki i to te muzyczne z lat 80. i 90. Jeśli kochacie polskie przeboje z tamtych lat, to nie możecie odchodzić od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę. A dzisiaj specjalnie dla nas Beata Kozidrak wspominać będzie swoich ulubionych artystów z młodości. Bardzo jestem ciekaw, jakich.

Tak, właśnie w Radiu Złote Przeboje pulsują te największe kawałki lat 80. i 90., do których powrócimy tuż po informacjach sportowych w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 18:00. Bądźcie z nami.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu poszukamy miejsc na urlop na ostatnią chwilę.
1: Sprawdzimy, jakie są ceny noclegów w Polsce.
0: I zobaczymy, jak sytuacja wygląda w zagranicznych kurortach.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60%. Kosiarka spalinowa Stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Przedsiębiorco, pokaż młodzieży swoją branżę. Rusza kolejna edycja programu Katowice Miastem Fachowców. Dołącz do grona partnerów, wspieraj edukację zawodową i rozwijaj lokalny rynek pracy. Pokaż, że twoja firma realnie wpływa na przyszłość młodych ludzi. Zgłoś się do 31 sierpnia. Szczegóły na rawainc.katowice.eu. Katowice, miasto, które kształci fachowców.
4: Nie musisz nigdzie lecieć. Niedzielny relaks na wsi. Piknik na łące. Zwierzęta na wyciągnięcie ręki tuż obok twojego miasta. 23 sierpnia Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny na granicy Katowic i Chorzowa zaprasza do siebie. W chałupie zielarki aromatyczne napary i tajniki ziół. Przy wiatraku zboża i świeży chleb. Dla głodnych święto zup. Dla całej rodziny etnowarsztaty i sztuka lokalnych twórców. 23 sierpnia od 12. Zapraszamy na niedzielny chill out.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Halo, kto mówi?
8: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
7: Dofinansowanie?
8: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
7: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
8: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabii, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
7: Gdzie się zapisać?
8: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
7: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
9: Reklama. Panie i panowie, to już 18 na zegarach, pora rozpocząć wieczór ze Złotymi Przebojami, a na dobry początek mamy dla was informacje sportowe.
10: Sport w 30 sekund.
11: Błażej Kulesza, zapraszam. Eliminacje Ligi Mistrzów wchodzą w decydującą fazę play-off. Dziś pierwsze spotkania, które wyłonią 7 zwycięzców eliminacji. Szlagierem będzie starcie w Stambule. Tam Fenerbahce podejmie Olympique Lyon. To spotkanie równo o 21:00. Polskie zespoły za to szykują się na decydujące starcie w eliminacjach Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Problemy ma Lech Poznań, bowiem kapitan kolejorza Michael Isak nie wystąpi w meczu ze szwajcarskim FC Thun. Lista nieobecnych w przypadku piłkarzy z Poznania jest znacznie dłuższa.
12: Sponsorem programu jest firma Stal Produkty Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
10: Pogoda.
9: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na południu i na zachodzie. Jutro pokropi to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie w okolicach Koszalina, tam do 17 stopni, a najcieplej w Rzeszowie do 25.
12: Sponsorem programu była firma Stal Produkty Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
9: Minuta po godzinie 18. Ladies and gentlemen, gorąco was zapraszam na ten wyjątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, bo naprawdę będę miał dla was piosenki, o których co niektórzy już dawno zapomnieli, a mowa o kultowych nagraniach lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Dr. Alban.

0: Ona pracowała jako kelnerka w restauracji, a on wpadł do niej tylko na mały lunch. Podobno kiedy podeszła do stolika, kiedy on siedział przy nim, Dave Stewart odpowiedział tylko jedno: wyjdziesz za mnie, a dopiero później zamówił coś do jedzenia. Annie Lennox, Dave Stewart, no i legenda muzyki lat 80., czyli Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Są takie teledyski z lat 90., do których lubię powracać i jednym z takich teledysków jest teledysk do piosenki Tatuaż Edyty Bartosiewicz. Niedawno miałem wielką przyjemność porozmawiania z Edytą Bartosiewicz. Zapytałem ją, czy pamięta jeszcze, jak tworzył się ten teledysk.
1: Moim pomysłem było, że ja się tam zetnę prawie na łyso sama. I Janusz Kołodrubiec, który realizował ten teledysk, robiliśmy to w Łodzi, postanowił, że będzie ten moment, solówka gitarowa, nomen omen Michała Grymuzy, została opatrzona światłem strobo, stroboskopowym, że do końca nie widać, co ja robię, że to nie jest takie oczywiste. Robimy to jeden raz i koniec, tak? Już mi włosy za moment nie odrosną, żebym znowu miała przy następnym take'u je ścinać. Więc to miało swój taki, wiesz, emocjonalny wydźwięk. Ja czułam, że robię coś bardzo ważnego. No i to strobo tworzy taki nastrój, takiego, wiesz, napięcia, takiego, jest jakaś dramaturgia w tym wszystkim.
0: Oj, jest, jeśli nie widzieliście teledysku do piosenki Tatuaż Edyty Bartosiewicz, to koniecznie zobaczcie, choć się teledysk kręcony był w latach 90., to do dziś naprawdę robi wrażenie. A my pozostajemy w latach 90. i pozostajemy przy polskiej muzyce, no bo my w Radiu Złote Przeboje po prostu ją kochamy. Teraz Janusz, Janina Iwański i Wielkie Podzielenie.

0: wieku 19 lat wydaje swój pierwszy krążek, a na nim m.in. ten numer. To Tanita Tikaram w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato w wtorkowy wieczór, 19 minut po godzinie 18. A my naszym polskim gwiazdom uwielbiamy zadawać pytania z zaskoczenia. Ostatnio miałem przyjemność porozmawiania z Robertem Gawlińskim. Zapytałem go, co czuje, kiedy na przykład jadąc samochodem w Radiu Złote Przeboje słyszy swoją piosenkę.
1: Przeważnie to jest tak, o Boże, kurde, można by było to jeszcze raz nagrać. Ja myślę, że z tego powodu T-Love czy Lady Punk teraz nagrali jeszcze raz te numery, bo nie chcą słuchać tych nagrań, bo to jednak jest... Ale widzisz, ale znowu są różne zdania i różne opinie na ten temat. Bo ja jednym z myślę, że pierwsi byśmy to zrobili, bo ja to myślałem o tym ze 2 lata temu. Mówię, kurde, słuchajcie, jak słucham na przykład, nie wiem, o sobie samym, jak słyszę piosenkę jakąś tam Sherman, czy tam, ja mówię o tych piosenkach jeszcze z lat 90., no to po prostu jest taka przepaść między tym, jak teraz się nagrywa te utwory, a tym, jak one są nagrane, że dobrze by było zrobić taką płytę. I wtedy pamiętam, Paweł Jóźwicki, mój były menadżer, zadzwonił do Moniki, jak się dowiedział, z totalnym alarmem, mówi: Jezu, błagam cię, niech on tego nie robi, tego nie wolno robić, to całą magię zabije, wszystko przekreśli, to co wtedy nagrał, każdy, mówi, ja to znam, każdy dźwięk, każdy szczegół, każdy detal tam moich ulubionych utworów, a tego nie będzie w tych nowych nagraniach.
0: No właśnie, nie będzie jeszcze jednego, te nagrania nie będą miały tej duszy, które mają z lat 80. i 90. To teraz pora na gwiazdę, której pierwsze piosenki pisał jej tata i jej brat. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Kim White.

0: to artysta, który przez 6 lat służył brytyjskiej armii, dochodząc do stopnia kapitana. No i to, co jest najważniejsze, że po tych 6 latach zamienił karabin na gitarę, no i z dobrym skutkiem, bo komponuje takie właśnie oto genialne numery. To był James Blunt w radiu Złote Przeboje, a już za moment pojawi się piosenka chyba z najbardziej roztańczonego filmu wszechczasów. Jesteście ciekawi, o kim mowa, szczegóły za moment. Bądźcie blisko.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty
2: mega
3: robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Nie musisz nigdzie lecieć. Niedzielny relaks na wsi. Piknik na łące. Zwierzęta na wyciągnięcie ręki tuż obok Twojego miasta. 23 sierpnia Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny na granicy Katowic i Chorzowa zaprasza do siebie. W chałupie zielarki aromatyczne napary i tajniki ziół. Przy wiatraku zboża i świeży chleb. Dla głodnych święto zup. Dla całej rodziny etnowarsztaty i sztuka lokalnych twórców. 23 sierpnia od 12. Zapraszamy na niedzielny chill out.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurskie Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm. Miasto Zakopane zaprasza na 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Taniec, muzyka i autentyczna kultura górskich społeczności z całego świata. Od 21 do 27 sierpnia na Dolnej Równi Krupowej. Więcej na festiwale.zakopane.pl. Zapraszają partner główny wydarzenia Województwo Małopolskie oraz partner strategiczny Tauron.
17: Boli, swędzi,
18: piecze, a do tego nawraca.
19: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan.

0: który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda JQ, Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Krajowa 15 w Wielkopolsce między Wrześnią a Gniezdem po wypadku zablokowana jeszcze przez pół godziny. Na ekspresówce S10 między Szczecinem a węzłem Kobylanka w zachodniopomorskim zderzyły się 3 samochody. Droga zablokowana w kierunku Stargardu. Do końca dnia miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również lokalne burze. W nocy chłodno od 9 do 14 stopni.
9: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.
11: Radio Złote Przeboje.
12: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.

0: Trudno mi facetowi przyznać się, ile razy widziałem ten film i to niekoniecznie oglądając go razem z drugą połówką. To piosenka prosto z filmu Dirty Dancing w Radiu Złote Przeboje. Jeśli kochacie ten film, to po godzinie 19 będę miał dla was jeszcze jeden złoty przebój z tego filmu. Na razie za 22 minuty będzie 19, a my wieczorami razem z naszymi gwiazdami polskiej sceny przypominamy wam historię powstania tych najbardziej kultowych polskich numerów. To wieczorową porą teraz na tapecie zespół T-Love. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. To słynna Warszawa. Niedawno Muniek Staszczyk zdradził nam historię powstania tej piosenki.
1: Utwór Warszawa, napisana zresztą w Londynie. O dziwo na emigracji w czasach innych niż dzisiaj, kiedy nie było dziennie 6-7 samolotów i w ogóle trzeba było tam, generalnie bardzo trudno było się dostać do Wielkiej Brytanii, pracować na czarno. Pytania w ambasadzie, nie byliśmy w żadnej Unii, ani nie byliśmy, były kłopoty z paszportem i tak dalej. I tam w roku 89 napisałem piosenkę, właściwie tekst, który potem, wracając do Polski, już tutaj mieszkając na Żoliborzu warszawskim, zespół T-Love się jakby reaktywował ze mną, tylko jedynym starym, ze starej ekipy, już zupełnie z nowymi muzykami. I to był ten moment, kiedy poznali zespół, ponieważ wtedy znała nas mniejsza, wąska grupa. Weszliśmy do mainstreamu. To był ten moment i wtedy zaczęliśmy grać koncerty. To też nie było tak od razu, ale pierwsza połowa lat 90. to były pierwsze zarobione takie pieniądze z muzyki, które można powiedzieć, że zacząłem żyć z muzyki.
0: Pozostajemy przy cudownych polskich dźwiękach. To teraz chyba jedna z najważniejszych letnich kawałków roku 97, bo ona właśnie pojawiła się w tym okresie. Magma i Aisha.

0: To kapela, która w latach 80. bardzo mocno współpracowała z zespołem Toto. To Wax w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato w wtorkowy wieczór. Za 12 minut będzie 19, a my z naszymi gwiazdami uwielbiamy wracać do lat 80. i do lat 90. Ostatnio z Halinką Młynkową, która młodość spędziła na Zaolziu, wspominaliśmy czas, kiedy ona z rodzicami wybierała się z Czech do Polski na zakupy.
1: I pamiętam, że kiedyś złotówka była tak nisko, że to był chyba przelicznik 1:1, gdzie za tam 10 koron, no to tam kupiłeś kostkę masła, a za 10 złotych już naprawdę się można było w Polsce nieźle obkupić. I pamiętam, że mimo tego, że myśmy żyli, no moja mama umiała po prostu zarządzać pieniędzmi w domu i żyliśmy skromnie, bo tata był dyrektorem szkoły, więc te pieniądze nie były jakieś tam super duże w szkolnictwie. Moja mama to tam jakoś trzymała też po swojemu, ale no jakby było okej, natomiast no nie było na wydawanie jakieś takie niepotrzebne. Myśmy wtedy do tego chyba Bielska Białej pojechali do jakiegoś takiego dużego, chyba do Klimczoka i myśmy, słuchajcie, tam jak milionerzy wyglądali, naprawdę. Ja pamiętam, że nigdy w życiu moi rodzice mi tyle ciuchów nie nakupili i tyle po prostu te panie na nas patrzyły. W ogóle widziałam, że zerkały, bo ja akurat jestem taka, że zwracam na to uwagę. Już jako dziecko na to zwróciłam uwagę, że one tak po sobie patrzyły. Kto to przyjechał? Jezus Maria, wykupili pół sklepu. I rzeczywiście po prostu złotówka była tak nisko, że ja te zakupy zapamiętam do końca życia.
0: To teraz pora w Radiu Złote Przeboje na gwiazdę, której nie ma już wśród nas, ale za to pozostawiła po sobie ocean takich oto złotych przebojów. Ten numer pojawił się w kultowym filmie Footloose. No, a przed wami już teraz Bonnie Tyler.

Takie piosenki sprawiają, że pod stopami czujemy gorący piasek. Wakacyjna piosenka Alexi w Radiu Złote Przeboje, a do takich słonecznych numerów z lat 80. i 90. obiecuję wam, powrócę tuż po 19. Bądźcie z nami.

0: Sponsorem programu był właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi. Mandoria.com.
1: Autopromocja.
2: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza Ministerstwo Sportu i Turystyki.
9: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
10: Marian,
9: mega,
10: co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Z największymi kawałkami lat 80. i 90. spędzamy wspólnie ten wtorkowy wieczór na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
12: Sport w 30 sekund.
13: Błażej Kulesza zapraszam. W Cincinnati trwa prestiżowy turniej tenisowy rangi 1000. Jutro Iga Świątek powalczy w 1/8 finału z francuską Dion Paris. Dotychczas obie panie grały ze sobą tylko raz w drugiej rundzie Igrzysk Olimpijskich. Górą wówczas była Polka. Patrick Vieira został za to nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Senegalu. Legenda Arsenalu i kadry Francji poprowadzi drużynę narodową po raz pierwszy w swojej karierze trenerskiej. Na stanowisku zastąpił on Papę Tion, który został zwolniony po mundialu.
12: Pogoda.
11: Nadchodząca noc z opadami deszczu na południu i na zachodzie. Jutro parasole proszę mieć w pogotowiu i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie w okolicach Koszalina. Tam zaledwie 17 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Tam w ciągu dnia termometry pokażą nawet do 25. Minuta po godzinie 19:00. Zaczynamy wspólnie kolejną godzinę pełną gwiazd Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za moment pojawi się artysta, który czuwał nad płytami Michaela Jacksona. To będzie Quincy Jones, ale na dobry wieczór już teraz Kult i Gdzie nie ma dzieci.

Ta artysta, który wyprodukował 3 studyjne albumy Michaela Jacksona, między innymi krążek Off the Wall i Bad, to był Quincy Jones w radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato, to pozostajemy jeszcze w Stanach Zjednoczonych. Teraz pora na dziewczynę zespołu Salt and Pepper, które w 90 roku nagrały taką dość pikantną piosenkę, której nie chciały grać amerykańskie stacje radiowe, ale później zmieniło się to wszystko, jak ona zdobyła wielką popularność za wielką wodą. Przed wami Salt and Pepper. Spinderella cut it.

0: Aż się rozmarzyłem przy tej piosence. Mam nadzieję, że wy również. To aktor i piosenkarz w jednej osobie, czyli Patrick Swayze w radiu Złote Przeboje, prosto z filmu Dirty Dancing. 17 minut po godzinie 19. Tu radio Złote Przeboje we wtorkowy wieczór. A my od czasu do czasu zaglądamy do rodzinnych domów gwiazd. To posłuchajcie, jak było u Piotra Cugowskiego.
1: Wodna atmosfera, ale pewne zasady obowiązywały. To nie jest tak, jak ludziom się wydaje, że w domu rock'n'rollowym wisieliśmy na lianach i wiesz, głową w dół i wiesz, nie wiem, piliśmy krew nietoperzy. Nie, to był normalny dom po prostu. Specyfika zawodu jest taka, kiedyś było w ogóle inaczej, bo ojciec wyjeżdżał na wiele, wiele miesięcy, więc dzisiaj tak naprawdę ma to trochę inny charakter, te wyjazdy są dużo krótsze. No i w tych momentach, kiedy ojca nie było, mama przejmowała jakby rolę tutaj rodziców. I jakoś myślę, że jej się to udało, za to jej bardzo dziękuję.
0: To tyle wspomnień do teraz artysta, który w wieku 27 lat postanowił odejść na moment od muzyki, a powrócić do swojej ukochanej i do dzieci, ale bez muzyki jednak nie potrafił żyć. Po paru latach ponownie powrócił na scenę. Przed wami Rick Astley.

0: Vulkan energii, czyli Shania Twain, gwiazda, która podobno i na śniadania, i na kolację jada praktycznie to samo, czyli zazwyczaj sałatkę z awokado i mozzarellą. Tu Radio Złote Przeboje, 24 minuty po godzinie 19, a już za moment tylko u nas Beata Kozidrak zdradzi nam, jakie gwiazdy kręciły ją w młodości. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Nie musisz nigdzie lecieć. Niedzielny relaks na wsi. Piknik na łące. Zwierzęta na wyciągnięcie ręki tuż obok twojego miasta. 23 sierpnia Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny na granicy Katowic i Chorzowa zaprasza do siebie. W chałupie zielarki aromatyczne napary i tajniki ziół. Przy wiatraku zboża i świeży chleb. Dla głodnych święto zup. Dla całej rodziny etnowarsztaty i sztuka lokalnych twórców. 23 sierpnia od 12. Zapraszamy na niedzielny chill out.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie.

0: to Hemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Przedsiębiorco, pokaż młodzieży swoją branżę. Rusza kolejna edycja programu Katowice Miastem Fachowców. Dołącz do grona partnerów, wspieraj edukację zawodową i rozwijaj lokalny rynek pracy. Pokaż, że twoja firma realnie wpływa na przyszłość młodych ludzi. Zgłoś się do 31 sierpnia. Szczegóły na rawainc.katowice.eu. Katowice, miasto, które kształci fachowców.
2: Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Zapraszamy do salonu MM Cars Omoda JQ Katowice, ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
7: 5000 czy tylko 250 zł? Wybór jest prosty. Już 3 sierpnia rusza nowy nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń w województwie śląskim. Z dronedu.pl zdobędziesz europejskie uprawnienia pilota drona i zapłacisz zaledwie 250 zł. Podczas szkolenia nauczysz się wykonywać loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, tworzyć profesjonalne zdjęcia i filmy z drona oraz wykorzystywać drony w marketingu i promocji. Oferta skierowana do górników, studentów, osób bezrobotnych oraz mieszkańców województwa śląskiego. Wejdź na dronedu.pl i przygotuj się do naboru.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Hej, musisz się tak na nie gapić.
12: No oderwać wzroku nie mogę.
11: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
12: Ale są takie atrakcyjne.
13: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

0: Jeden z najważniejszych singli w dorobku zespołu Pink Floyd. Piosenka, która zakazana była w RPA, no i nie lubiła jej słuchać także była premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. To oczywiście zespół Pink Floyd, no i cudowne dźwięki, bez których chyba nie wyobrażamy sobie takiego wtorkowego wieczoru, który mamy za oknami. A w Radiu Złote Przeboje uwielbiamy nasze gwiazdy, uwielbiamy ich wspomnienia. Niedawno z Beatą Kozidrak wspominałem jej młodość. Zapytałem ją wtedy, czy pamięta jeszcze artystów, którzy kręcili ją, no i których słuchała.
1: Zaczęłam słuchać wokalistów przede wszystkim. Freddie Mercury, Robert Plant, nie wiem, Tina Turner, no po prostu tych wokalistów. Nina Hagen wtedy, która dysponowała wielkim głosem i manipulowała nim jak chciała, i dla mnie to były wzorce wokalistyki w ogóle. Co można zrobić z głosem, jak można zaczarować.
0: No i jakby tak słuchać we wszystkie piosenki Beaty Kozidrak, to gdzieś te głosy artystów z młodości na pewno usłyszymy, choćby w tej piosence Taka Warszawa.

0: kiedyś w wywiadzie przyznali, że uwielbiają słuchać muzyki Elvisa Presleya, także gwiazd soulu lat 70. i 60. To zespół Funiak Cannibals w radiu Złote Przeboje, a my gramy na to jak na lato. No to teraz razem z Grzegorzem Skawińskim będziemy wspominać ich kultowe występy za oceanem i nie tylko. Posłuchajcie, w jakich miejscach na świecie grali.
1: Graliśmy w bardzo niesamowitych miejscach. Między innymi na przykład w Chicago i w Nowym Jorku kluby Limelight. No klub to takie też powiedzenie, w ogóle może się wydawać, że klub to jest coś małego, nie? To były takie miejsca na jakieś 2-3 tysiące osób jednak, więc takie troszkę większe. Udało nam się tam zagrać, a były to miejsca takie, w których występowali właśnie i Sting, i Clapton i tak dalej, w ogóle mnóstwo, no właśnie miejsca takie kultowe, no. Do Carnegie Hall się, że tak powiem, nie przymierzyliśmy, ponieważ no z różnych względów, raz, że nie było takiej propozycji ze strony organizatorów. Natomiast no, wydaje mi się, że właśnie zagranie w tych klubach, później w tym samym klubie, w tym Limelight, byłem na koncercie Steve Vai'a, Joe Satrianiego i tak dalej. Dosłownie parę dni później, nie? Po naszym koncercie. I muszę przyznać, że na naszym koncercie było wtedy więcej ludzi niż na tych gwiazdach, o których mówię, nie? Ale to nie o to chodzi. No, w końcu graliśmy muzykę popularną, oni są niszowi.
0: To teraz pora na artystę, który każdą wolną chwilę spędza w swojej posiadłości na Florydzie, jak wielokrotnie przyznaje. Tam czuje się najlepiej. No i tam lubi także wskoczyć do basenu, a wieczorami oglądać mecze w telewizji. Enrique Iglesias już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAF za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Zapraszamy do salonu MM Cars Omoda JQ Katowice, ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Reklama.
5: 20 na zegarach, wakacyjny wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Już za kilka minut niezwykła muzyczna historia artysty, który z zawodu jest jubilerem. W młodości występował w takich zespołach jak Kurcze Blade czy Landrynki dla Dziewczynki. No i od zawsze chyba kojarzy nam się tylko z jednym zespołem. Ira, przed wami już za moment Artur Gadowski, jego niezwykła muzyczna historia. Zapraszam was bardzo gorąco już teraz na dobry wieczór Fun Factory. Yeah.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Każda historia, którą opowiadamy wam w naszym cyklu Pewnego razu w muzyce, ma jakiś początek. U bohatera dzisiejszego wydania muzyczna przygoda rozpoczęła się od podsłuchiwania innych. A wszystko dzięki wycieczce do Krakowa. Artur Gadowski. Owa tajemnicza historia wcale nie jest taka skomplikowana, a zaczyna się, kiedy Artur Gadowski był jeszcze dzieckiem.
2: U mnie się zaczęło w 6 klasie podstawówki. Moi kuzyni, jak byłem na feriach zimowych u nich w Krakowie, tak się złożyło. Pamiętam, że nagrali mi taką kasetę z numerami. I tam było, no nie byli tylko Beatlesi, ale były też inne rzeczy. A tych innych rzeczy właściwie to dzisiaj już nie pamiętam. Natomiast właśnie jedyne piosenki, których ciągle słuchałem z tej kasety, nie wiedząc o tym, że to są Beatlesi, wiesz, oni po prostu mi ponagrywali coś. Później tam ich zapytałem, wiesz, co to jest właściwie, nie? No, powiedzieli, że to są Beatlesi. No i od tego momentu zacząłem się interesować, zacząłem, wiesz, słuchać, zbierać. I tak jest do dzisiaj.
3: Bez tej paranoi po prostu żyć mimo wszystko.
1: I jak się okazuje, bardzo niewiele czasu minęło od podsłuchiwania innych do tworzenia muzyki samemu. Pierwszą kapelę Artur Gadowski założył bardzo wcześnie.
2: Po pierwszą założyliśmy w podstawówce w 8 klasie z moim kolegą, z Marcinem Mazurem. Pozdrawiam Marcina, jeśli słucha. Marcin, znaczy no nie mieliśmy zespołu, no, no właściwie to był duet, ale zakładaliśmy zespół, tak? Ani on nie potrafił grać na niczym, ani ja nie potrafiłem grać na niczym. Więc mieliśmy świetny start. Mogliśmy zrobić wszystko, osiągnąć wszystko, naprawdę. Startowaliśmy od zera, więc no, wiesz, potem jakoś nasz ten zespół się rozleciał.
1: I co ciekawe, nazwy pierwszej kapeli Artur Gadowski nie pamiętam, natomiast jeżeli chodzi o drugi zespół, to już jest zdecydowanie lepiej. Drugi zespół Artura Gadowskiego nazywał się Kurcze Blade.
2: W Kurcze Blade to już było gorzej, bo już poznałem 4 funkcje na gitarze. To już było trudno, wiesz, nie? To już okazało się, że ten sukces jest coraz dalej. Może masz

0: brak.
1: I pomyśleć, że Artur Gadowski, a właściwie rodzice Artura Gadowskiego, nie planowali dla niego kariery muzycznej. Gdyby zajrzeć do szuflady z dyplomami ukończenia szkół, no to znaleźlibyśmy kilka niespodzianek. Choćby zawód Artura Gadowskiego, ten wyuczony.
2: Jubiler złotnik, taki posiadam dokument.
1: No i aż prosi się zapytać, czyj to był pomysł?
2: Moi rodzice tak sobie wymyślili, bo to był, wiesz, no, początek lat 80., a to trzeba było mieć jakiś zawód, który mógłby w przyszłości, wiesz, no, zaprocentować. No i tak, wiesz, nie chcieli, żebym się absolutnie zajmował muzyką, dlatego że moja mama po szkole muzycznej, po wokalu, no, nie odniosła nigdy sukcesu w życiu, tak, nie zajmowała się muzyką. Tata flecista z zawodu, tak? Grał przez większość życia, ale też jakby bez jakichś większych sukcesów, więc po prostu nie chcieli, żebym się zajmował muzyką, bo uważali, że to będzie w moim przypadku strata czasu i rozczarowanie i po co mi to? Słynne zdanie mojej mamy, tak, dziecko, no z muzyki to chleba nie ma. No.
1: I jeżeli chodzi o doświadczenie Artura Gadowskiego zawodowe w pracy jako jubiler, no to jest z tym podobnie jak z doświadczeniami doktora Albana, jeżeli chodzi o stomatologię.
2: Właściwie nigdy nie pracowałem w zawodzie. Ja jakby to, nie wiesz, równolegle się działo. To chodziłem do szkoły, uczyłem się, chodziłem na warsztaty. Znaczy warsztaty polegały na tym, że się pracowało oczywiście w zakładzie jubilerskim, tak? Tam się zdobywało tą wiedzę praktyczną i umiejętność, wiesz, zrobienia różnych rzeczy. Tam na koniec szkoły, wiesz, egzamin czeladniczy, którym trzeba było wykonać właśnie, wiesz, tam odpowiedni wyrób i tak dalej, zaprojektować go. No to, i to jest wszystko, z czym miałem do czynienia tak naprawdę w jubilerstwie.
1: Jak już wiemy, Artur Gadowski w zawodzie nie pracuje, natomiast wracając jeszcze do początków muzycznych, to też okazuje się, że Artur Gadowski na początku nie myślał o śpiewaniu. Śpiewanie właściwie też było przez przypadek.
2: Zgłosiliśmy się z zespołem na jakiś tam przegląd, wiesz, amatorski. To był przegląd zespołów szkolnych, to się tak nazywało. Koledzy stwierdzili, że no to ja będę śpiewał, nie? No, więc tak zacząłem, wiesz, próby jakieś tam z głosem. Nie miałem zupełnie pojęcia, że śpiewam. Nie wiedziałem o tym jeszcze. No i moja mama właściwie, wiesz, tak jak mówiłem wcześniej, która, wiesz, chodziła do szkoły muzycznej, uczyła się śpiewu i powiedziała: dziecko, dobra, jak już masz śpiewać, to może ja ci coś wytłumaczę, chociaż jakieś podstawy, wiesz, mam oddech i tak dalej, jak postawić dźwięk, no.
3: Dla tych, co chcieli tu osiągnąć coś, nic nie kradnąć.
1: Artur Gadowski, dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Jeżeli chodzi o pierwsze sukcesy przed szerszą publicznością, no to pewnie nikt się nie spodziewał, że zespół, który próbował swoich sił w Jarocinie, pojawi się na scenie w Opolu.
2: A to też był, to było też wynikiem tego, że wzięliśmy udział w czymś, co się nazywał Ogólnopolski Przegląd, OMPP, Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Polskiej Piosenki. To były takie, wiesz, tam najpierw jakieś tam miejskie kwalifikacje, potem jakieś wojewódzkie, regionalne i później ogólnopolski finał we Wrocławiu. Przed tym finałem były jeszcze warsztaty, które zresztą bardzo fajne, bo to można było się naprawdę wiele nauczyć, a wiesz, mieliśmy takich nauczycieli jak na przykład Grzegorz Ciechowski i wiesz, i wtedy, wiesz, no i mówię, no to były fajne czasy, no mówię, te warsztaty trwały, zdaje się, 2 tygodnie, coś takiego, i przygotowywały nas też do tego jakby finału we Wrocławiu. Wszystkich, którzy tam brali udział. Ten finał wyłaniał tak zwaną złotą dziesiątkę, tak? Czyli po prostu 10 wykonawców, czy to zespołów, czy wykonawców, nie miało znaczenia, bo tam były też osoby, wiesz, śpiewające solo, były zespoły. W każdym razie liczba 10, tak? No i my znaleźliśmy się w tej dziesiątce, co automatycznie pozwalało nam wziąć udział, znaczy starać się o wzięcie udziału w koncercie debiutów w Opolu. No i też zgłosiliśmy się, wiesz, no, cóż mamy do stracenia, spróbujemy. No i zagraliśmy tam i ja dostałem tam, znaczy nie jako zespół, tylko ja, jak debiut, za debiut estradowy dostałem jako wokalista po prostu nagrodę i od tego się właściwie zaczęło wszystko.
1: I to oczywiście nie koniec historii. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj w roli głównej Artur Gadowski.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Karolina 91,2.

0: Jednego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w roli głównej Artur Gadowski. Zaglądając do jego biografii, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że Artur Gadowski jest człowiekiem poszukującym. Mieszkał w Radomiu, w Szydłowcu, krótko w Warszawie, a następnie w Łodzi. No i jeżeli chodzi o miasto Łódź, Artur Gadowski twierdzi, że jest to miejsce absolutnie magiczne, w którym zdarzyć się może wszystko.
2: Bałuty to jest dziwne miejsce. To miejsce dziwne jest. Ja jak już mieszkałem kilka lat na Bałutach, kiedyś wieczorem, wiesz, gdzieś tam na stacji benzynowej, będąc po coś tam, czego zabrakło w domu, a może paliłem wtedy jeszcze, może po papierosy jechałem, bo coś tak mogło tak być. Gdzieś tam w nocy właśnie, wiesz, na stacji benzynowej rozpoznali mnie policjanci, którzy tam akurat patrolowali też i akurat też znaleźli się na tej stacji benzynowej, bo tam i tak mnie rozpoznali, mówią, że to skąd ja się tu wziąłem, że to fajnie w ogóle. Ja mówię, no fajnie, ja tu mieszkam. A on tak żartuje pan. Ja mówię, nie żartuję, no mieszkam, no fajnie tu jest. I tak patrzyli na mnie, taki, wiesz, miałem wrażenie, że patrzą na mnie jak na debila, ale no wiesz, no cóż, dlatego mówię, no co zależy, z tymi Bałtami różnie bywa. No wiesz, no ale z drugiej strony w Polsce w ogóle jest dziwnie w niektórych miastach, tak? No to w Łodzi też jest dziwnie, no to widzisz, dziwne rzeczy niebezpieczne i straszne dzieją się na Piotrkowskiej, no wydawałoby się, wiesz, no. Ja co prawda też na tych Bałtach takich głębokich też nie mieszkam. Ja mieszkam, wiesz, tam na tak zwanych nowych Bałtach, czyli tam już jest tak trochę

0: A skoro już mowa o niezwykłych miejscach w Polsce i na świecie, to pewnie tylko najbardziej zagorzali fani pamiętają, że Artur Gadowski koncertował z zespołem po, uwaga, uwaga, Związku Radzieckim.
1: Związek Radziecki to był pomiędzy Opolem a finałem tego MPP, między Wrocławiem a Opolem, tak jakoś się zdarzyło, że tam w tak zwanym międzyczasie pojechaliśmy na jakieś koncerty. To pierwszy raz, bo tam byliśmy w sumie z dwa razy albo trzy.
2: Potem,
1: no, śmieszne miejsce było wtedy. To taki moment przemian, kiedy już rządził w Związku Radzieckim Gorbaczow, kiedy się to wszystko już rozpadało, nie? Tam nie było niczego. Nie wiem, jak jest teraz, nie mam pojęcia, bo od tamtych czasów, czyli od 20 tych paru, 7 lat praktycznie w tej chwili, ja tam nie byłem, nie ciągnie mnie tam absolutnie. Ale nie było tam fajnie wcale. Nasza publiczność była znakomita. Ludzie reagowali świetnie w ogóle na muzykę. Zdarzało nam się, że graliśmy, a jakby naszymi supportami były rosyjskie kapele. Po prostu znakomici muzycy, no, zresztą świetnie grający.
0: Artur Gadowski dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Słuchając i czytając liczne wywiady Artura Gadowskiego, można odnieść wrażenie, że kocha podróże, zarówno te zawodowe, jak i prywatne. Kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy na temat wakacji. No i okazało się, że Artur Gadowski ma niezwykłe wspomnienia związane z wakacjami w Polsce jeszcze w czasach, kiedy był dzieckiem.
3: Ja lubiłem bardzo jeździć, wiesz, w latach 80. Z rodzicami jeździłem co roku na... Ponieważ ja jestem astmatykiem, alergikiem, potrzebowałem dobrego powietrza, żeby się jakoś uodparniać i na wdychać jodu, uodpornić na przeziębienia, które potem się zaczynały, wiesz, jesienią. Jeździłem z rodzicami na Hel. Fantastyczny czas, w ogóle wspominam to bardzo, bardzo fajnie. Nawet śmiesznie tak pamiętam takie sytuacje typu, wiesz, ze stanu wojennego, kiedy u stan wojenny i na Helu była, we Władysławowie stał szlaban po prostu, który był zamknięty i nie można było wjechać na Półwysep Helski. Trzeba było dostać odpowiednią przepustkę i tak dalej, żeby się tam dostać. To pamiętam i to był taki fajny czas, który zawsze miło wspominam i zawsze z chęcią wracam na Hel czy na Półwysep Helski w ogóle, nad Polskie Morze. Jest mi to bliskie sercu naprawdę bardzo miejsce.
0: No a skoro już tematy wakacyjne nam się pojawiły, to Artur Gadowski do dzisiaj wspomina tak zwane wakacje życia, które postanowili sobie zafundować, kręcąc teledysk do jednego z przebojów w Stanach Zjednoczonych. Panowie urwali się z planu na dobre 2 tygodnie.
3: Pierwszy raz z zespołem IRA pojechałem do Stanów Zjednoczonych na koncerty. Po 2 tygodniach zespół wrócił do Polski, a ja i jeszcze Wojtek Owczarek, nasz perkusista, Wojtek został ze mną i polecieliśmy do Los Angeles, do Kalifornii, żeby nakręcić teledysk do piosenki Ona jest ze snu. O, i to był wyjazd życia, tak. To zobaczyłem taką Amerykę jak w filmach, jak z filmu w zasadzie, pustynie Joshua, Tame Hoovera, Las Vegas, takie rzeczy, no wyprawa niesamowita, wiesz. Też ta realizacja tego klipu też trwała 2 tygodnie, więc po prostu to sporo czasu było na zwiedzanie przeróżnych, przedziwnych miejsc, przedziwnych takich właśnie, wiesz, ale zwiedzanie w taki sposób bez... Niezorganizowana wycieczka to była, tak? Tylko wiesz, zastanawialiśmy się, że dobra, to co byśmy dzisiaj mogli zobaczyć, nie? No to ruszamy. No i wiesz, taka wyprawa, troszkę fajnie.
0: No i tak w sposób mistrzowski można połączyć przyjemne z pożytecznym. Artur Gadowski dzisiaj głównym bohaterem pewnego razu w muzyce. Nasza historia jeszcze się nie kończy.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Karolina 91

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Artur Gadowski i zespół Ira, który został założony pod koniec lat 80. w Radomiu. Byliśmy w Radomiu, byliśmy już muzycznie w Opolu, a także w Łodzi i we Wrocławiu, a nawet w Związku Radzieckim. Nie byliśmy jeszcze w jednym miejscu, o którym Artur Gadowski bardzo często w wywiadach opowiada.

0: Podróż za ocean. Artur Gadowski, właśnie będąc w Stanach Zjednoczonych, zafundował sobie przed laty wakacje życia, ale jak się okazuje, za oceanem również ciężko pracowali.
1: Teraz pracowaliśmy Polaka z kolegą, wiesz, z basistą. Więcej nie. Potem załapaliśmy pracę właśnie, wiesz, z tymi latynosami w takiej firmie. Już nie pamiętam, jak się tam nazywali, ale no, ja nas przyjął, mówi tak, dobrze, mówi, ale ja was przyjmę, nie mam za bardzo, mówi, pracy, ale przyjmę was na 2 tygodnie, ale szukajcie sobie w tym czasie pracy, wiesz, no dobra, no to. Ale myśmy tak pracowali przez te 2 tygodnie, że on potem, wiesz, bo to była podpucha, on po prostu przyszedł i powiedział, że dobra, chłopaki, to macie u mnie stałą pracę, nie? Po czym nagle potem się, wiesz, tam wykazało, że tam troszeczkę jesteśmy bardziej pracowici niż nasi koledzy latynosi. To on już nam od razu zmienił, wiesz, miejsce, mówi, a to już teraz to wy będziecie samodzielni, wiesz, to macie tutaj do dyspozycji klucze, budynek, w ogóle, wiesz.
0: No, ale na szczęście Artur Gadowski stwierdził, że muzyka to jest jego powołanie. Kilka dekad działalności w zespole IRE, mnóstwo płyt, również działalność solowa. I właśnie z płytą solową wiąże się niezwykła historia dotycząca piosenki Szczęśliwego Nowego Jorku.

jest w ogóle, wiesz, to jest pomysł Marka Kościkiewicza, to jest jego kompozycja i to się akurat zbiegło w czasie z tym, że ja w 96 roku zacząłem robić jakby swój materiał solowy. Wiesz, zespół akurat, że tak powiem, szedł w rozsypkę w tym momencie. Ja miałem jakieś tam piosenki, które, wiesz, przez lata gdzieś mi się zbierały w szufladzie. Między innymi tam nagrałem wtedy piosenkę, którą napisałem, jak miałem chyba z 16 lat, pamiętam wtedy, że nigdy nie znalazła uznania, a

tak do końca jeszcze jej nie napisał, tylko ona powstawała trochę na kolanie jeszcze tam w studio, no ale, ale mniejsza z tym. W każdym razie to jest, wiesz, jak ktoś mnie pyta, jakąś tam moją ulubioną piosenkę, to jest to jedna z moich ulubionych piosenek, rzeczywiście.

0: brak.
1: Na pewno nie brak w biografii Artura Gadowskiego historii niezwykłych. Wystarczy wspomnieć choćby pamiętny support zespołu Aerosmith. I co ciekawe, Artur Gadowski opowiadał, że powtarzał w licznych wywiadach, że jego marzeniem jest zagranie przed Aerosmith. I okazało się, że właściwe osoby musiały to usłyszeć.
2: Oj, to ogromne przeżycie, ale fajne wspomnienia, bo no nie mogliśmy w to uwierzyć, że takie wielkie gwiazdy ze świata po prostu. A dwa lata wcześniej na przykład ja powiedziałem w jakimś tam wywiadzie, ktoś mnie zapytał, jakie jest moje marzenie, wiesz, takie estradowe, nie? Moje marzenie byłoby na tej samej scenie wystąpić, nie? Co Aerosmith. No tak rzuciłem w ogóle, wiesz, nie tam myśląc o tym, że to w ogóle kiedykolwiek może stać. I po czym minęło dwa lata i ciach, proszę bardzo, wiesz. Dostajemy zaproszenie na, żeby zagrać jako support. To w ogóle było fajne. Poznaliśmy, wiesz, kolegów zespołu, mogę tak powiedzieć, w tej chwili, wiesz, zespołu Aerosmith. To nie mogliśmy właśnie w to uwierzyć, wiesz, bo nam różni ludzie naopowiadali różnych rzeczy, że absolutnie my nie będziemy mieć z nimi żadnego kontaktu, w ogóle zero. Zapomnijcie w ogóle żadnych zdjęć, żadnych filmów, nic. A tu jest tak, że wiesz, my przyjeżdżamy do hotelu, wiesz, meldujemy się, a tu nagle, wiesz, w otoczeniu jakichś tam paru osób podchodzi do nas to Steven Taylor. Mówi, cześć, mówi, gramy jutro razem, nie? Ja mówię, tak, tak, szczęki w dół, tak, wiesz.
1: Ale ta historia ma dalszy ciąg, bo Steven Taylor zadał jeszcze jedno pytanie, bardzo ważne.
2: A co robicie wieczorem? Nic. O, no to zapraszam was, jesteście naszymi gośćmi, wiesz, do klubu. Tak po prostu, wiesz, siedzieliśmy przy stole, popijaliśmy jakieś tam, wiesz, napoje. I było fajnie, kurczę, gadaliśmy o różnych rzeczach, o muzyce, o nagraniach, o studio, wiesz, o różnych rzeczach. No i ja zadałem wtedy pytanie, mówię, tak, mówię, wiesz co, dla mnie to jest, mówię, niesamowite to, że ty jako wielka gwiazda po prostu gadasz ze mną, z kolesiem, którego widzisz pierwszy raz w życiu, tego nigdy nie słyszałeś. W ogóle z jakimś obcym kraju, wiesz, egzotycznym, jak Polska, nie? Jak kumpel, wiesz, kolega, wiesz, ze strady, tak? A Steven powiedział, że wiesz, słuchaj, obydwaj robimy w show biznesie. Jutro to ty grasz mój support, a za jakiś czas, mówi, kto wie? Wiesz, i to jest wszystko na temat, wiesz, wielkości człowieka.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Karolina 91,2.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Nie musisz nigdzie lecieć. Niedzielny relaks na wsi. Piknik na łące. Zwierzęta na wyciągnięcie ręki tuż obok twojego miasta. 23 sierpnia Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny na granicy Katowic i Chorzowa zaprasza do siebie. W chałupie zielarki aromatyczne napary i tajniki ziół. Przy wiatraku zboża i świeży chleb. Dla głodnych święto zup. Dla całej rodziny etnowarsztaty i sztuka lokalnych twórców. 23 sierpnia od 12. Zapraszamy na niedzielny chill out.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
8: Zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda JQ Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
9: Przedsiębiorco, pokaż młodzieży swoją branżę. Rusza kolejna edycja programu Katowice Miastem Fachowców. Dołącz do grona partnerów, wspieraj edukację zawodową i rozwijaj lokalny rynek pracy. Pokaż, że twoja firma realnie wpływa na przyszłość młodych ludzi. Zgłoś się do 31 sierpnia. Szczegóły na rawaink.katowice.eu. Katowice, miasto, które kształci fachowców.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce artysta, który na muzycznej scenie jest, wydawać by się mogło, od zawsze. Oficjalny start zespołu IRA to rok 1987, a nie był to przecież pierwszy zespół Artura Gadowskiego. No i przez wszystkie te lata uzbierało się mnóstwo niezwykłych historii. Choćby anegdota związana z pewną fanką, która bardzo chciała być przez Artura Gadowskiego adoptowana.
2: Przyjechała do mnie, stanęła w drzwiach, wiesz, i mówi: cześć. No przyjechałam, pomyślałam, że jesteś taki fajny, że mnie zaadoptujesz. No coś takiego mniej więcej, no. Potem się okazało, że ja, wiesz, jakiś tam miesiąc wcześniej, po koncercie w Toruniu, tam już rozdając autografy, robiąc sobie jakieś zdjęcia z ludźmi i tak dalej, zamieniłem z nią kilka słów. Coś tam rozmawiała ze mną o czymś i stwierdziła, że no taki fajny jestem, ona ma takie słabe życie, że w zasadzie to ja bym był najlepszym tatą. Najbardziej to się ucieszyła moja żona.
1: No niestety adopcja nie przebiegła do końca tak, jak sobie owa fanka to wymarzyła.
2: Nie zaadoptowałem, okazałem się niefajny jednak. I następnego dnia dałem jej pieniądze, wsadziłem do, wiesz,

0: długiej karierze Artura Gadowskiego nie brakowało niezwykłych zbiegów okoliczności i licznych chwil zaskoczenia. Jak przyznał kiedyś, bardzo zaskoczyło ich właśnie, że piosenka Wybacz odniosła aż tak wielki sukces.
1: Sukces tego utworu zaskoczył nas totalnie. To znaczy, że to skala w ogóle, wiesz, sukcesu tej piosenki, bo my wiedzieliśmy, że to jest dobry utwór. Wiedzieliśmy, że na pewno, wiesz, no bo tam naszym znajomym się podobał, którym puszczaliśmy, rodzinie i tak dalej. Ale to, no to jest zawsze niby taki dobry, wiesz, probierz. I potem sukces tej piosenki na festiwalu w Opolu, to już był sygnał, że kurczę, rzeczywiście zrobiliśmy coś chyba rzeczywiście fajnego. Miliony odsłon na YouTubie, no a nas też robi wrażenie. To nie spodziewaliśmy się tego.
0: Artur Gadowski przyznał, że czasami ma wrażenie, że sukces danego utworu jest to kwestia szczęścia i ludzi.
1: No tak, tak, jest to zbieg okoliczności tak zwany, wiesz, no gdzieś trafiasz na ludzi, którzy ci pomogą, albo takich, którzy ci podłożą nogę, no to wiesz, to zależy na obie strony, to nie jesteś nigdy pewien, wiesz, to... znaczy wiesz, generalnie, no to jest tak, w życiu artysty tak jest, no robisz coś i nie masz pewności, czy to, co robisz, będzie doceniane przez kogoś, czy odniesiesz tym sukces, czy nie, no to wiesz, no to zawsze musisz się z tym liczyć, no. Nie można wychodzić z założenia, że o Jezu, zrobiłem coś świetnego, na pewno to wszyscy kupią, na pewno wszyscy będą zachwyceni, na pewno wszyscy mnie pokochają. Nie, nigdy nie masz takiej pewności.

0: Jak już słyszeliśmy, dzisiaj Artur Gadowski twierdzi, że część rzeczy, która nam się przytrafia w życiu, to kwestia szczęścia i trafienia na odpowiednich ludzi. I nie inaczej było z karierą Artura Gadowskiego w zespole Ira. Pojawił się na pewnym przeglądzie muzycznym, grając jeszcze w zespole, który z Irą nie miał nic wspólnego.
1: To akurat był zespół Landrynki dla dziewczyn. Pierwszy zespół przed, ostatni zespół przed mój, w którym byłem, przed pojawieniem się w zespole Ira. No bo wystąpiliśmy na tym przeglądzie, a na przeglądzie w jury siedział Kuba Płucisz, założyciel zespołu Ira, tak? Wtedy już, zresztą Ira była takim zespołem w Radomiu już dosyć znanym. To nie jest tak, że wiesz, że to się od momentu mojego pojawienia się w tym zespole datujemy, wiesz, w ogóle powstanie zespołu.
0: Ale faktem jest, że obecnie po wielu, wielu latach zespół Ira kojarzy się chyba przede wszystkim jednak z Arturem Gadowskim.
1: Znaczy ze mną się kojarzy, bo jakby pierwsze takie zawodowe, wiesz, działania, debiut w Opolu, 88 rok i właściwie od tego momentu datujemy, wiesz, karierę, tak, zespołu Ira, no, nazwijmy to tak. Więc jak obchodzimy jakąś rocznicę, to zawsze to odliczamy od 88 roku.
0: Artur Gadowski w Radiu Złote Przeboje. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj chyba dowody na to, że przypadek rządzi życiem ludzkim. No bo tak, wygrana w konkursie zespołów, o której to wygranej Artur Gadowski przed momentem opowiadał, to jedno, ale prawdziwy start kariery Artura Gadowskiego w zespole Ira chyba miał miejsce na przejściu dla pieszych. Co ciekawe, Artur Gadowski szedł wtedy z drabiną.
1: Tak, taką drabinę, wiesz, do wieszania tam zasłonek, czy taką malarską w zasadzie, nie wiem. Bo pożyczyliśmy tą drabinę mojej babci. I wiesz, i to były takie czasy, no, że nie było takich, jak dzisiaj, wiesz, marketów jakichś budowlanych i tak dalej. Jak ktoś miał drabinę, to sobie pożyczał, wiesz, sąsiad od sąsiada, znajomy znajomemu, wiesz, babci, ciotce, wujkowi i tak dalej. No i tak babci pożyczyliśmy drabinę, babcia tam sobie, wiesz, ją chwilę trzymała, a potem się okazało, że mojej mamie jest do czegoś potrzebna, no i trzeba ją przynieść. Taty nie było, bo gdzieś tam pojechał, wiesz. No i mama mnie wysłała po tą drabinę, więc musiałem po nią pójść na drugi koniec miasta i znaczy pojechałem autobusem, no a z powrotem, no to już musiałem wracać na piechotę, przecież nie wejdę z drabiną do autobusu. No to było w ogóle ciężkie, niewygodne, straszne to było jakieś. No i tak wiesz, no akurat byłem w pobliżu amfiteatru wtedy, wiesz, i stoję sobie na czerwonym świetle, a po drugiej stronie w kierunku amfiteatru stoi Kuba Płucisz z gitarą. No i Kuba się uśmiechnął do mnie, podszedł, mówi cześć, cześć. Zaproponował, żebym wpadł. I no i tak się zaczęła w zasadzie nasza taka, wiesz, zawodowa droga, nie?
2: Tylko ja. Radio Złote Przeboje Karolina. 90.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja.

21 na zegarach. W wakacyjny wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje, a już za kilka minut gościem programu Cała Muzyka i Tomka Brela będzie artystka, która zanim odniosła sukces muzyczny, pracowała m.in. w drogerii oraz sprzedawała zapiekanki. To będzie Daria ze Śląska. Na to spotkanie gorąco Was zapraszam. A już teraz na dobry wieczór w Radiu Złote Przeboje. Idealna piosenka na tą porę to Pocałuj Noc i Various Monks.

0: Moi drodzy, czas już na zapowiadanych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj mogę powiedzieć, no, młode muzyczne pokolenie lub nieco młodsze, może tak. Daria ze Śląska, której chyba nigdy u nas nie było. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Jak reagujesz na młode muzyczne pokolenie?
1: Z radością. Kącik prawy i lewy mi się podniósł. Bardzo się cieszę, że cały czas młode. Nie wiem jeszcze, jak to długo będzie, ale trzymam za siebie kciuki.
0: No niektórzy to tak młodzi są do osiemdziesiątki, tak jak
1: no to niech tak będzie. Nawet.
0: Słuchaj, sprawdzałem przed momentem, jakie jest najczęściej zadawane pytanie w wyszukiwarce Google na twój temat. No i jest owszem pytanie o koncerty i o trasę koncertową, ale też jedno pytanie mnie ujęło. Wyobraź sobie, że słuchacze nasi zadają pytanie, skąd pochodzi Daria ze Śląska.
1: No to pytanie jest, odpowiedź jest w pytaniu, jak ktoś się skupi, to jest szansa, żeby się dowiedzieć, ale żeby doszczegółowić, to powiem, że jestem z Katowic.
0: Brawo, brawo. Dobrze, podtrzymamy troszkę wszystkich słuchaczy w niepewności, ale tak zupełnie poważnie mówiąc, słuchaj, to bardzo ładne zdanie znalazłem na twój temat w jednej z gazet. Zacytuję, uwaga, chociaż od kilku lat mieszka w Warszawie, nikt nie ma wątpliwości, jak bardzo jest nasza. Tak napisała, słuchaj, jedna ze śląskich gazet. Powiem szczerze, ilekroć urządzam sobie wycieczkę na Śląsk, tak jak ostatnio zresztą byłem z dziećmi w planetarium, to mam takie wrażenie, że bardzo serdeczni i pełni pozytywnej energii ludzie tam mieszkają na Śląsku. Zresztą jak pracowałem 2 lata na Śląsku, to też takie wrażenie miałem. Czy tak jest? Czy ja sobie to wymyśliłem?
1: Oj, to super, bo słyszę już kolejną taką opinię. Właśnie szczególnie wśród ludzi, którzy są z zewnątrz i jak tutaj mieszkam takiego czasu w Warszawie, to często albo od moich kolegów, którzy ze mną pracują, albo koleżanek, że właśnie jak przyjeżdżałem na Śląsk, to mają równe, takie same poczucie, jak ty przed chwilą, o którym wspomniałeś, także możliwe, że coś w tym jest. Rzeczywiście, jak się siedzi w jednym miejscu i nie ma się tej perspektywy, to może się nie docenia miejsca, w którym się żyje. Bez względu, czy to Śląsk, czy nie Śląsk, ale myślę, że rzeczywiście jest coś w takiej mentalności Ślązaków zwyczajnego, co sprawia, że jakoś tak łatwo się łapie kontakt z nimi.
0: Tak. Przeglądałem twoje coraz dłuższe bio i takie mam wrażenie, że trochę późno pomyślałaś o, nazwijmy to szumnie, karierze muzycznej. Czy ja dobrze myślę, że miałaś na początku inny pomysł na siebie?
1: Oj tak, rzeczywiście. Głównie na początku moją pasją taką największą to był sport i wydawało mi się, że tym się będę zajmować przez większość mojego przyszłego życia. Natomiast robiłam różne rzeczy w swoim życiu, jeśli chodzi o zawodową część, a muzyka przyszła do mnie stosunkowo późno. Założyłam swój pierwszy zespół chyba jak miałam 20 kilka lat i tam byłam bardzo zaangażowana. Wydawało mi się z kolei, że już ten etap muzyczny w moim wcześniejszym zespole The Party Is Over, to będę robić też jak najczęściej i będę starała się jak najwięcej czasu poświęcać tej części mojego życia. No ale też pracowałam w korpo równolegle, więc to akurat był taki zespół, że nie dało się jakby zrezygnować totalnie z życia zawodowego. No ale później rzeczywiście jakoś się to inaczej poukładało i wraz z Darią ze Śląska, powiedzmy tak jak ujęłeś, to kariera troszeczkę poszła w inną stronę. Mm-hmm.
0: No Party faktycznie jest over, jeżeli chodzi o grę zespołową. Daria ze Śląska dzisiaj. Słuchaj, bardzo mi się podoba, powiem szczerze, moda, którą zapoczątkowałaś chyba, no bo tak tuż po Darii ze Śląska pojawił się na muzycznej scenie też Staszek z Gór, czyli Staszek Karpiel-Bułecka. Podejrzewam, że moda przez was zapoczątkowana zaraz rozwiąże worek z artystami, którzy będą się identyfikować z miejscami rodzinnymi. Słuchaj, a propos miejsc niezwykłych, to pamiętam, jak to rozmawiałem z Urszulą, zapytałem ją, czy są jakieś miejsca na koncertowej mapie Polski, gdzie uwielbia się pojawiać. Ona przyznała, że kocha Śląsk i Wielkopolskę ze względu na jedzenie, wyobraź sobie. Czy ty masz jakieś ukochane miejsca, gdzie lubisz się pojawiać?
1: Ja bardzo lubię wyjeżdżać właściwie na przykład do Wrocławia, ze względu na to, że jak wygląda Starówka, lubię takie miasta, w którym po prostu jest bardzo estetycznie i pięknie. U nas w Katowicach nie do końca można liczyć na taką Starówkę, oczywiście kocham swoje miasto, natomiast taka Starówka, która jest w Krakowie, w Wrocławiu, to rzadko się zdarza, więc bardzo lubię, ale szczerze powiedziawszy nie mam tak jakichś najbardziej ulubionych miejsc. To wszystko zależy, jakich ludzi spotkamy na miejscu. Często jest tak, że jedziemy do jakiegoś naprawdę małego miasteczka, a ludzie są tak wyjątkowi i tak reagują na nas, że to się pamięta po prostu.
0: I gdzie najbardziej przyjazna publiczność jest?
1: Pamiętam, że miałam coś takiego w Pruszczu Gdańskim i w Krajence. Było super przyjęcie, bo siedzieliśmy sobie w takiej, nawet nie w garderobie, tylko w takiej, Boże, na sali gimnastycznej mieliśmy stół i tam pani robiła nam obiad, taki obiad jak niedzielny obiad, czyli wszystko było, ale to anturaż był ciekawy, bo obok był właśnie jakieś drążki, sala gimnastyczna, więc całkiem przyjemnie, a obok jeszcze była taka malutka sala kinowa, więc sobie tam siedzieliśmy i czekaliśmy na koncert, a ludzie było naprawdę, był sold out, natomiast ludzi było mało, bo to było taki jeden z domów, dom kultury w Krajence i przyjeżdżali ci tam z okolicznych miejsc, ale to było bardzo urocze, że to po prostu takie małe miejsce i tak bardzo przyjemnie nas przywitano.
0: Dzisiaj Daria ze Śląska w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Jeszcze się nie rozstajemy, zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: To program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Daria ze Śląska, która jest u nas no chyba pierwszy raz, jeżeli dobrze pamiętam. A propos występów na żywo, to pamiętam kiedyś udało nam się porozmawiać z Rodem Stewartem i on porównywał koncertowanie do meczu piłki nożnej, z tym, że o ile w meczu piłki nożnej przynajmniej połowa publiczności nie jest zwykle zadowolona, o tyle na koncercie wszyscy są zachwyceni. Rozmawialiśmy wtedy o tremie i on stwierdził, że nie miewa tremy, ale czuje potężną ekscytację oraz to, że zaraz energia zacznie przepływać w obie strony. Jak ty masz wejść na scenę, to co czujesz?
1: Ja bym powiedziała, że miks tego i tego. To zależy, wszystko zależy od dyspozycji dnia, ale rzeczywiście jest to taki rodzaj ekscytacji porównywalny z tremą też sportową, którą miałam, jak grałam w siatkówkę wiele lat. I to też było tak, że nie można było się doczekać, kiedy się zrzuci z siebie te emocje albo się wymieni te emocje, w tym wypadku z publicznością, bo ten kontakt jednak jest dużo bardziej świadomy niż w czasie grania w siatkówkę, bo się jednak skupiamy bardzo na przeciwniku niż na osobach, którzy na nas patrzą. A tutaj ta wymiana jest moim zdaniem chyba bardziej taka dwustronna. No i więc ja mam, że są momenty, że się stresuję i się przejmuję, ale to zawsze uchodzi gdzieś tak w okolicach drugiego, trzeciego numeru, kiedy jakby się już osadzę w temacie i czuję, czy jaka jest publika, bo za każdym razem ta publika jest delikatnie inna, nie? Jeśli chodzi o energię. Też czasami są na stojąco, na siedząco i to też w ogóle. Ja uwielbiam, jak jest publika na stojąco, bo ja mam w ogóle bliżej tych ludzi. Ja lubię mieć ich blisko.
0: Ja pamiętam, byłem jakiś czas temu na koncercie Dream Theater i tam nie wiedzieć czemu były miejsca siedzące i wyglądało to po prostu przekomicznie, jak wszyscy siedzieli i słuchali. No dobrze, no tak. Zaglądam, słuchaj, do twojej biografii. Coraz więcej nagród i nominacji, między innymi Odkrycie Empiku, jest też nagroda imienia Grzegorza Ciechowskiego, są Fryderyki. No i powiedziałbym, że idziesz jak burza, bo tak od nominacji do nagrody Odkrycie Roku do Fryderyków to nie minęło tak za dużo czasu.
1: Rzeczywiście. No nie wiem, co mam powiedzieć. Oprócz tego, że przytakuję tak, że rzeczywiście takie nominacje, nagrody się zrealizowały. Zobaczymy, co dalej. Ja jestem na tę chwilę skupiona bardzo już na następnym materiale i po drodze przesłuchuję nowych rzeczy, próbuję poprawiać. Od rana siedzę nad tekstami, więc cały czas w jakimś takim procesie, co dalej.
0: Słuchaj, pogadajmy o zjawisku, które robi ostatnio zawrotną karierę, a mianowicie o sztucznej inteligencji. Powiedz mi, czy sztuczna inteligencja dla autorów tekstów, muzyków, czy postrzegacie to jako zagrożenie, czy jako szansę?
1: Oj, nie patrzyłam w tym kierunku. W ogóle powiem tak, jak mój stosunek do sztucznej inteligencji jest taki, że ja nawet nie mam zielonego pojęcia, jak się to odpala, co się ma wpisać, o co w tym chodzi. Totalnie jakoś się odcięłam i tak chyba podskórnie czułam, że to mnie za mało interesuje. Natomiast oczywiście te informacje do mnie docierają, że na przykład, nie wiem, są jakieś audycje z AI albo są w stanie jakieś szybkie przeliczenia i to, że jakiś robot pracuje, pomóc w dziedzinie nauki, medycyny, etc. Więc to wydaje mi się, że są i plusy, i minusy tego zjawiska, jak wszędzie, zawsze kij ma dwa końce. Ale w przypadku artystycznym ja chciałabym, żeby jak najwięcej jednak ludzi sami robili i tworzyli i pisali, bo jednak nic nie jest w stanie, tak czuję i tak mam nadzieję, trzymam za to kciuki, zastąpić człowieka w tej materii.
0: No jest taka teoria spiskowa mówiąca o tym, że część piosenek w pewnym serwisie streamingowym, tych piosenek, które są poutykane w różnych playlistach, to są piosenki stworzone przez AI, żeby serwis nie musiał płacić tantiem.
1: Może tak jest, ale naprawdę aż w ogóle nie patrzę na tą stronę i siedzę raczej z nosem w swoim kajeciku i mam nadzieję, że rzeczywiście ta wymiana między ludźmi i nawet między innymi artystami jest właśnie taka, że ludzie z siebie to wyrzucają, a nie przepuszczają przez jakieś algorytmy.
0: No dobrze, damy sztucznej inteligencji spokój za momencik,
1: tak jest.
0: Ale ostatnie pytanie, bo poprosiłem naszą sztuczną inteligencję, żeby wymyśliła pytanie do ciebie.
1: Proszę bardzo, zobaczymy.
0: Proszę bardzo, czy masz, Dario, jakieś ulubione śląskie potrawy, które chciałabyś polecić? Takie pytanie wymyśliła sztuczna inteligencja
1: nasza.
0: Ojej.
1: Wiecie co, no nie będę oryginalna, no to na pewno jest to Ralada Śląska. Najbardziej Kluski Śląski, szczerze powiedziawszy, bo jakbym miała wybrać, to Kluski Śląski jest z tym samym sosem.
0: Oj tak.
1: To jest wystarczająca radość i szczęście.
0: Oj tak. Dobrze, zostawiamy w takim razie sztuczną inteligencję. Dzisiaj Daria ze Śląska w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę właśnie na Śląsk powędrujemy. Zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: Daria Ześląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, bardzo ładny wywiad z tobą znalazłem, w którym powiedziałaś, że za każdym razem, kiedy wracasz na Śląsk z Warszawy, to w znanych ci miejscach pojawiają się nowe zmarszczki. Bardzo mnie to zdanie ujęło.
1: No, muszę powiedzieć, że ładnie mi to wyszło. To prawda, ale są i nowe zmarszczki, są też nowe wygładzenia. Bo na przykład ulica Dworcowa bardzo fajnie się jest odrestaurowana i nabiera tam życia. I pamiętam, że jak się chodziło w tych okolicach, to było raczej nieprzyjemnie i groźnie i straszyły te kamienice. A teraz wyglądają ekstra. Plus są tam, dużo jest takich miejsc wykiedzeniowych, które warto odwiedzić. No a zmarszczki to... No niestety zmieniają się okoliczności, szczególnie na przykład mojego Giszowca i miejsca zamieszkania mojej ulicy. Wcześniej na przykład było boisko, w którym bardzo często grałam z moimi kolegami w piłkę nożną, a teraz jest tam jakaś obwodnica, więc to jest dla mnie taka zmarszczka i taki kuksaniec w moją nostalgię.
0: Słuchaj, w Krakowie na przykład zamiast boisk, w miejscach, w których były boiska, są na przykład osiedla. Tak to się rozwiązuje w Krakowie. Dobrze, Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to z Urszulą kiedyś przed laty rozmawialiśmy na temat jej pseudonimu artystycznego, który też przy okazji jest oczywiście imieniem. No i podobno to było tak, że ktoś w studio w Lublinie zapisał na taśmie dopiero co nagranej Urszula, zapomniał dopisać nazwiska, no i tak już zostało.
1: Super, i takie są najfajniejsze nazwy.
0: I słuchaj, z twoim pseudonimem scenicznym jest chyba dość podobnie, prawda?
1: Tak, to prawda. Taki sposób mniej więcej zapisał sobie mój pierwszy menadżer Paweł Jóźwicki w telefonie. Po prostu Daria ze Śląska, sobie jakoś zapisać i tak zostało.
0: Aha, ale podobno na początku niespecjalnie chciałaś...
1: Nie, bo wydawało mi się, że jest to tak dość folkowe i trochę nieprzystające do tej muzyki, którą mam. Po prostu jakoś mi się śląskość kojarzyła ze śląskim językiem też na przykład, a wówczas nie pisałam, nie piszę cały czas po śląsku, czy w ogóle nie piszę po śląsku, więc to jakoś mi się zdawało być odklejone, ale kiedy wytłumaczył mi, że taki sposób to w ogóle zarejestrował, że jest takie naturalne i że to może być każda dziewczyna skądinąd z Polski, to mnie ujęło, że jest to zwyczajne i takie coś całkiem naturalne i powiedziałam, że robi to na mnie wrażenie i super, jakby tak zostało, bo poza tym jest to całkowita prawda, bo jednak jestem z Katowic, ze Śląska.
0: Muszę cię zapytać o koncertową energię, bo tak pamiętam, jak to z Tomasem Andersem z zespołu Modern Talking rozmawialiśmy na temat koncertowania. No i on przyznał, że duże koncerty na kilka tysięcy osób, kilkanaście, to zupełnie inna energia niż takie małe klubowe występy. Jakie ty wolisz, powiedz mi, no bo przecież masz na koncie, nie wiem, występy w czasie męskiego grania chociażby.
1: Tak, ale powiem, że to mi się zmienia, bo pamiętam kiedyś jeszcze w przypadku występowania gościnnie, na przykład, nie wiem, u Miłosza, gdzie tam było na stadionie cały stadion ludzi śląski, to miałam coś takiego, że im więcej tych ludzi było, to ja się mniej denerwowałam. Jakoś tak, to takie poczucie tej energii tych ludzi mnie budowało. Natomiast kiedy się już zaczęło robić swój własny projekt, to ta odpowiedzialność trochę urosła i przez pewien moment miałam tak, że im więcej ludzi, to bym się bardziej stresowałam, ale ostatni rok mojego zebranego doświadczenia, mam wrażenie, że to mi się jakoś tak już wyrównało. A finalnie mogłabym to skonkludować, że jednak im więcej ludzi, tym lepiej. Jakoś tak czuję się jakoś tak jeszcze więcej ludzi do wymiany tej energii.
0: No to mam nadzieję, że będą komplety. Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, wspominałaś o tym, że pracowałaś między innymi w Korpo, ale też mówiliśmy o tym, że trenowałaś siatkówkę. Słuchaj, podobnie jak Edyta Bartosiewicz, ty trenowałaś chyba 11 lat. Tak. Czemu odpuściłaś?
1: Trochę z powodu tego, że mi się tak życie ułożyło trochę. Ja lubię tak mówić, że i chyba tym jest prawda, że zakochałam się. Jedną miłość zamieniłam na inną po prostu. Tak, dokładnie. I tak po prostu moje myśli były zupełnie w innym miejscu. Później też kończyłam licencjat na studiach. Chciałam to dokończyć i widziałam, że to moje zaangażowanie trochę spadło. Plus miałam kontuzję, więc dużo czynników się złożyło na to, że jednak postanowiłam zrezygnować z tej siatkówki tak na jakby jakimś takim pełnym polu. Oczywiście później sobie gdzieś tam gram, coraz rzadziej, aż w końcu zamieniłam siatkówkę na jogę.
0: Na jogę. O tej jodze na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Będzie na sportowo, mogę obiecać. Ale na razie muzycznie, bo słuchaj, w jednym z wywiadów znalazłem informację, że grania na klawiszach w sumie nauczyłaś się z YouTube'a. Czy to prawda?
1: Tak, to prawda. Znaczy się, to jest taki wspólny sukces mój i YouTube'a. Po prostu myślę, że możemy stanąć na pudle razem. Po prostu nie znając akordów, robiłam wszystko raczej na głowę, na ucho i wciskałam te klawisze, które wydawały mi się mają jakiś sens i harmonicznie mi działają. I tak ten YouTube pomógł mi

0: Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przyboje. Rozmawialiśmy przed momentem o tym, że Daria nauczyła się grać dzięki YouTube'owi. Co jeszcze można załatwić przez internet? No, jak się okazuje, Daria również przez internet wynajęła swoje pierwsze mieszkanie w Warszawie. To 7-metrowe.
1: Tak, no można powiedzieć, że mieszkanie było większe, niemniej po prostu każdy z nas miał swój kąt i ja miałam właśnie taki. Tak, znalazłam ogłoszenie, już szczerze powiedziawszy nie pamiętam, jak na niego wpadłam, albo na jakimś portalu takim adekwatnym. No i znalazłam się na Gocławiu. I w ogóle zabrałam cały mandżur, tak jak stałam. Zamiast w ogóle pojechać najpierw i sprawdzić, czy rzeczywiście ma to sens, bo rzeczywiście ten pokój nie wyglądał tak do końca, jak na zdjęciach, bo to tak bardzo często lubią być te zdjęcia trochę wyolbrzymione, albo zrobione z perspektywy rybiego oka, wówczas jest to dużo większe. No ale jak już przyjechałam z całym mandżurem, no to już mi się nie chciało z Warszawy dylać z powrotem do Katowic. No i zostałam tam. I spoko. Tak przez pewien czas tam mieszkałam.
0: Moglibyśmy zaapelować, nie wierzcie, drogie dzieci, we wszystko, co widzicie na zdjęciach w internecie, prawda?
1: No, to prawda, tak, tak. Ale mimo wszystko tam też na przykład w tej ciasnocie powstał numer mainstream, jeden z numerów na moją drugą płytę. No, chyba tak mamy. Zresztą ja sama, mieszkając na Giszowcu, miałam pokój, powiedzmy, porównywalny.
0: Takie mam wrażenie, że podejrzałaś moje następne pytanie, bo właśnie o piosenkę mainstream chciałem cię zapytać, która powstała po przeprowadzce do Warszawy. Słuchaj, no jak się słyszy, zdanie dzielą nas jedynie kilometry, to wszystko się układa w jedną całość. Takie mam wrażenie, że teksty są dla ciebie zdecydowanie ważniejsze niż muzyka.
1: Tak, zdecydowanie, tak. To prawda. Jak myślę o piosence, to taki nacisk szczególny daję właśnie na tę część liryczną i jej najczęściej najwięcej poświęcam. Jeśli chodzi o kompozycje, no to te kompozycje są najprostsze, które powstają w moim pokoju, a później jakieś takie partie aranżacyjne pojawiają mi się w głowie i zazwyczaj paszczowo je rejestruję i na przykład podrabiam linię basu, trąbek, klawiszy, syntezatorów i o nich opowiadam moim kolegom, jak tworzymy razem, produkujemy piosenkę, albo po prostu wyszukuję sama już w jakimś w narzędziu, na przykład w Logicu bądź w GarageBandzie konkretnych brzmień, ale nie mam jeszcze takiego skilla, żeby to tak połapać dobrze, a nie takich umiejętności, żeby to wszystko skleić. Dlatego mam moich kolegów, którzy to potrafią robić lepiej. Ja przynoszę kompozycje i słowa.
0: No jak to ktoś ładnie powiedział, piosenka musi mieć tekst. Nawet taka książka powstała. Słuchaj, a propos tego, co dzieje się w twoim życiu, sporo pozytywnych rzeczy. No bo tak, płyta, trasa, Fryderyki, ale też czytałem jakiś wywiad z tobą, w którym stwierdziłaś, że nie popadasz w hura optymizm. Czy ty jesteś taką kryptopesymistką?
1: No nawet nie krypto. Myślę, że też często powtarzam to, może już się pojawiło w jakimś wywiadzie, ale powtórzę to jeszcze raz, że ja to jestem taki warkocz, że trochę tych smutków i trochę wesołych momentów sobie przeplatam i z takich pierwiastków się chyba składam i wolę się przyjemnie zaskoczyć niż jakoś tak nastawić turbo pozytywnie, a później
0: przeżyć się smucić, rozczarowanie.
1: Tak, przeżyć i się rozczarować, tak. I może rzeczywiście z tym, nawet jak są jakieś takie naprawdę obiektywnie piękne sytuacje, to ja je jakoś tak w środku przeżywam, ale staram się nie wylewać tego aż tak bardzo na zewnątrz. No.
0: Jak to ktoś ładnie powiedział, pesymista to dobrze poinformowany optymista. Tak to jakoś było.
1: Ładne.
0: Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, a propos Fryderyków, o których wspominaliśmy, to nagrodę odbierałaś z rąk Kaśki Sochackiej.
1: Tak,
0: w jednym z wywiadów znalazłem taką historię, że ty z kolei ze swoją muzyką musiałaś poczekać, bo wszyscy w wytwórni byli pochłonięci właśnie płytą Kasi.
1: Tak było.
0: Mhm. Czułaś jakąś taką satysfakcję, jak odbierałaś Fryderyka z jej rąk?
1: Ja miałam coś takiego raczej, że wzruszenie, bo widziałam, że Kasia też się cieszy, bo Kasia bardzo podobną drogę przeszła jak ja, kiedy musiała czekać na swój moment, kiedy w wytwórni był też czas Corteza, bo to jest tak akurat w wytwórni jazzboy, że równolegle nie dzieją się rzeczy. Dzieją się, skupienie jest na jednym artyście i zakończa się proces jednej płyty i odpala się nową. Wydaje mi się, że to jest całkiem uczciwe w związku z wszystkimi artystami, ale oczywiście jest to frustrujące na momencie, kiedy już wiesz, że bardzo byś chciał coś zrobić i musisz po prostu, kujesz swoją cierpliwość i dlatego mówię, że wzruszające, bo pamiętam, jak Kasia z dużym uśmiechem i z taką serdecznością przekazała mi ten werdykt. No i bardzo się też ucieszyłam, bo z Kasią mieliśmy kontakt, także to było dla mnie mega miłe, że akurat od niej mogłam dostać tę nagrodę.
0: Ty masz podobno koncertowe rytuały, między innymi jogę, o której już wspominaliśmy. Czy koncerty to faktycznie taki wielki stres dla organizmu?
1: Dla mojego jest. Wydaje mi się, że może nie wielki, ale jakiś zawsze takie poczucie podekscytowania już w samym tym dniu. Nawet nie przed samym koncertem, godzinę czy coś, ale tam się zawsze nasila. Ale a propos rytuałów, to mamy takie, no bo ta joga to jest takie w domu albo po koncertach. Natomiast przed samym koncertem to zawsze z kolegami kopiemy się po pośladkach i życzymy sobie, zbijamy piątki i po prostu bez tego w ogóle nie ma ani rusz. Nie ma opcji, żebyśmy wyszli. Ja tego bardzo pilnuję, żebyśmy wszyscy byli skopani i szczęśliwi skakiwali na scenę.
0: Słuchaj, dementujemy w takim razie pogłoski, że artyści mają fajnie, bo po koncercie lądujecie w wannie, a potem spanko. Tak to nie wygląda. Ten stres schodzi dłużej zdecydowanie, nie?
1: Myślę, że dla każdego jest inaczej. I to też wszystko zależy, jaki to jest koncert. No, jeżeli niektóre koncerty wyjątkowo skrzydlają, a niektóre są po prostu jakoś z mniejszą energią przeżywane. No i to już zależy od dyspozycji dnia, stanu zdrowia i w ogóle. Natomiast no, ja jestem akurat taką osobą bardzo słabo, że tak powiem, lecąca w melanż, więc jak kończy się jakikolwiek koncert, to ja raczej albo siedzimy sobie z chłopakami delikatnie i rozmawiamy o tym, co się wydarzyło i chillujemy, albo idę spać, bo wiem, że na drugi dzień dobrze by było mieć siły, żeby jechać dalej.
0: Czyli grzecznie jest, rozumiem.
1: Ja tak, jestem okay. Z tych grzecznych.
0: Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy na Facebooka do poczytania i pooglądania.
1: Absolutnie.
0: No to zaproszenie zostało wystosowane w takim razie.
1: Słuchaj, dziękuję serdecznie.
0: Pięknie ci dziękuję za wizytę.
1: Dzięki.
2: Radio Złote Przeboje Karolina.

0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
0: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Nie musisz nigdzie lecieć. Niedzielny relaks na wsi. Piknik na łące. Zwierzęta na wyciągnięcie ręki tuż obok twojego miasta. 23 sierpnia Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny na granicy Katowic i Chorzowa zaprasza do siebie. W chałupie zielarki aromatyczne napary i tajniki ziół. Przy wiatraku zboża i świeży chleb. Dla głodnych święto zup. Dla całej rodziny etnowarsztaty i sztuka lokalnych twórców. 23 sierpnia od 12. Zapraszamy na niedzielny chill out.
0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
0: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.